rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: noc, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby w klasie w to co modne.

Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas przyjemny poranek z temperaturą sięgającą 21 kresek. Na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie, ale nie powinno to przeszkadzać w planach na dzień. Powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychać się będzie lekko. Po południu temperatura zacznie wzrastać, osiągając nawet 33 stopnie. Wieczorem nadal będzie ciepło, ale nieco bardziej pochmurnie. Jutro możemy spodziewać się podobnych warunków z maksymalną temperaturą do 34 stopni.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Polsko-ukraińska rozmowa na szczycie w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przyznał, tematem rozmowy były wspólne wyzwania, które wynikają z agresji Rosji. Na nagraniu zamieszczonym przez Zełenskiego widać ciepłe przywitanie przy stole rozmów. Dialog odbywał się w języku angielskim.
3: Yes.
4: Oh, hi. Good to see you.
5: Good to see you again.
3: And not one.
6: Thank you so much.
3: Yeah, good.
2: Przypomnijmy, że ostatnie tygodnie to eskalacja sporu polsko-ukraińskiego wokół nadania przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Decyzja wywołała falę krytyki w Polsce. Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego pojawił się nawet temat odebrania ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Atak dzika w Krakowie późnym popołudniem na osiedlu Kliny Zacisze. Zwierzę zaatakowało kobietę prowadzącą wózek z dzieckiem. O szczegółach Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
7: Dziecko wypadło z tego wózka i uderzyło główką o podłoże. Dziewczynka teraz przechodzi badania. Wynika z naszych ustaleń, że nie zagraża jej życiu i zdrowiu niebezpieczeństwo. Podjęliśmy również kontakt z pogotowiem dla zwierząt dzikich oraz łownych, z kołem łowieckim.
2: Na rano władze Krakowa zwołały zespół zarządzania kryzysowego. 4 dni i 3 podobne incydenty na lotnisku w Pyrzowicach. Mimo apeli i ostrzeżeń, kolejny żart pasażera podczas kontroli postawił na nogi służby, mówi Szymon Mościcki ze Śląskiej Straży Granicznej.
8: Podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności.
2: Niedoszły pasażer dostał 500 zł mandatu i nie został wpuszczony na pokład samolotu.
9: SK2 Sport.
2: Meksyk z drugą wygraną na Mistrzostwach Świata. Piłkarze jednego z gospodarzy mundialu wygrali 1-0 z Koreą Południową. Wcześniej Czechy 1-1 zremisowały z RPA. Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada 6-0 rozbiła Katar. Radość Kanadyjczyków zakłóciła poważna kontuzja Ismaela Kone. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz po brutalnym faulu ma złamaną nogę. Polskie siatkarki z 5. zwycięstwem w Lidze Narodów podczas turnieju w Bangkoku wygrały 3-1 z Ukrainą. Skutecznością w meczu imponowała Magdalena Stysiak, która zdobyła w sumie 29 punktów.
10: 2,5 minuty już po godzinie 6. I proszę Państwa, chciałbym obwieścić wszem i wobec. Dotrwaliśmy do piątku. Piątek, 19 dzień czerwca. Jeszcze tylko chwila, ostatnia prosta przed nami i upragniony WEF.

Z literek też nie byłem dobry w szkole. To tak na przyszłość, jeżeli byście się martwili, drogie dzieci, że jak nie umiecie czytać, to kariery w radiu nie zrobicie. Zrobicie. Dzień dobry.

10 minut po godzinie 6, jeżeli zastanawiacie się, co dzisiaj ciekawego dzieje się na świecie i czym powinniśmy się zainteresować, proszę bardzo, prasa donosi, bitwa na kaloryfery, moi drodzy, się rozgrywa. Cristiano Ronaldo, znacie pewnie, taki portugalski piłkarzyna, prawda, wybrał się ostatnio na plażę, on teraz gra na mundialu i akurat sobie siedzi w Stanach, prawda, na tym, na zachodnim wybrzeżu, wybrał się ostatnio na plażę i tam zaprezentował się bez koszulki. I proszę bardzo, pokazał swój umięśniony, lśniący w słońcu kaloryfer. Żeby nie było, nasz najlepszy polski napastnik, czyli Robert Lewandowski, gorszy być nie chciał i do internetu też wrzucił swój umięśniony, ociekający seksapilem kaloryfer. No i tak nam się zrobiła bitwa na kaloryfery. Panowie prężą muskuły do siebie, chwalą się sami budową swych brzuchów, a ja tak się zastanawiam, no czym ja miałbym się pochwalić, no. Ja też robię w ciepłownictwie, mam swój bojlerek i dobrze mi z nim. I nim też mogę się chyba czasami pochwalić. Tak się zastanawiałem, o czym dzisiaj porozmawiamy z rana, no to wychodzi, no życie pisze najlepsze scenariusze, moi drodzy. Skoro panowie sami się chwalą tym, jak wyglądają, to zróbmy sobie dzisiaj dzień samochwały. 7268268826 albo Messenger. Linii już w tym momencie odblokowuje. Będzie się można do mnie dodzwonić. Będzie do mnie można pisać na Messengerze, nagrywać głosóweczki. Dzień samochwały w Radiu SK2. Zapraszam. Czym możecie się sami pochwalić o sobie? Pochwalcie się czymś. Może macie jakąś umiejętność. Może umiecie robić coś, czego nie potrafią inni. Może ktoś umie zawiązywać językiem tą, jak się bierze tą przypółkę, tą taką gałązkę z wiśni, prawda, i się robi supełek. Może są takie osoby. Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Dzień samochwały w Radiu SK2 uważam za otwarty.

0: To też może być umiejętność, prawda? Kochać mimo ran. Doda za nami 18 minut po godzinie 6, a z nami już Darek. Dzień dobry, Darku.
1: A witam serdecznie, witam.
0: Darek do mnie zadzwonił, mówi, że on się chce pochwalić swoją umiejętnością, którą jest, co to mówię, że czy co ty potrafisz fenomenalnie?
1: Prawie wszystkie stolice pamiętam. Prawie, mówię prawie.
0: Prawie, to prawie robi wielką różnicę. Dobra, żeby nie było. Proszę bardzo, stolica Niemiec.
1: Stolica Niemiec, Berlin.
0: Dobra, a powiedzmy stolica Czech.
1: Praga.
0: Praga, dobra. To coś teraz trudniejszego spoza Europy. Proszę bardzo. Stolica... A, to będzie podchwytliwe. Uwaga, stolica Kanady.
1: Ottawa.
0: Dobrze. Ty wiesz, że większość osób pewnie... Znaczy większość, duża część osób pewnie pomyślałaby, że Toronto. A tu proszę bardzo, Ottawa. No na pewno, oczywiście, że na pewno nie. Dobra, Darek, poczekaj, to jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie i zgarniasz ode mnie paczkę prezentów. Uwaga, stolica Maroko.
1: Rabat,
0: tak jest. Ulubiona stolica mojej żony. SK2. Stąd wiem. Czym wy się możecie pochwalić? Dajcie znać 726 826 826 albo Messenger.

poranny przegląd prasy na 26 minut po godzinie 6. To jest dobry czas na to. Patrzę sobie, o czym to dzisiaj te gazety piszą. I oprócz bitwy na kaloryfery pomiędzy Ronaldo a Lewandowskim, możemy przeczytać, że Michał Wiśniewski pilnuje budowy mimo rozstania. Michał Wiśniewski, lat 53. I Pola, lat 41, wciąż budują wspólną willę, choć rozwód trwa. No budują ją po to, żeby po rozwodzie żyć w pokoju.

0: emocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz,

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z pier-

0: Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
3: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: I po reklamie.
5: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas przyjemny poranek z temperaturą sięgającą 22 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pojawi. Jakość powietrza dobra, więc oddychać będzie się lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 33 stopni, co oznacza prawdziwy upał. Wieczorem, mimo że na niebie nadal sporo chmur, temperatura spadnie do 29 kresek. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Jeleniej Górze już za chwilę.
6: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Cały zarząd szpitala południowego został odwołany. Lekarz Dawid Kacprzyk zwrócił placówce 500 000 zł. Przypomnę, w ubiegłym roku zarobił on w warszawskim szpitalu 1 600 000 zł, a więcej o tej sprawie w newsach o 7.00. Teraz Portugalia, gdzie policja rozbiła neonazistowską grupę, która planowała przeprowadzenie ataków na nas znanych polityków. Celem przestępców miał być m.in. premier Luis Montenegro oraz szef Rady Europejskiej Antonio Costa. 9 osób trafiło do aresztu. Moja władza nie ma ograniczeń. Tak Donald Trump w rozmowie z Axiosem zareagował na opinię, że wojna z Iranem ujawniła ograniczenia jego władzy. Portal napisał, że amerykański prezydent rozpoczął wojnę, domagając się bezwarunkowej kapitulacji Iranu. Ostatecznie zakończył ją, podpisując ograniczone wstępne porozumienie.

0: Jaki to piękny czas, to oczywiście, że to piękny czas, bo to już jest 6:37. Moi drodzy, to jest bardzo piękny czas, to jest też czas na to, żeby odebrać kolejne telefony od Was. Dzisiaj dzień samochwały zrobiliśmy sobie w Radiu SK2, czyli chwalicie się tym, co też potraficie, co umiecie, co macie może na przykład, no czym to się chcecie pochwalić i powiedzieć światu, że ej, zobaczcie na mnie, zobaczcie jaki to ja jestem, ho, ho, ho. No i mamy na przykład Messenger od Oli. Proszę bardzo, Olu, co Ty potrafisz?
1: Cześć, chciałam się pochwalić jedną rzeczą, taką umiejętnością mówienia ludziom prawdy prosto w oczy i nie poza plecami. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam całe Radio SK. Do usłyszenia, miłego dnia.
0: Miłego dnia. Jerzy, jak w takim razie Ola powiedziała miłego dnia, to znaczy, że powiedziała prawdę, powiedziała nam prosto w oczy, bo mówiła to patrząc się w radio, tak przynajmniej czuję. Odbieramy też telefon 726-826-826, proszę bardzo.
2: Siema, siema, tu was słucham. Takie, ja się mogę pochwalić tym, że umiem powiedzieć dziękuję, proszę, przepraszam, kocham zwierzęta, zbieram kubki po pieskach i jestem Jacek z Warszawy. Cześć, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, Jacku. To coś nas łączy, bo ja też zbieram kubki, tylko że po dzieciach. Wczoraj 3 wyniosłem z ich pokoju, wyobraźcie sobie, wszędzie to stawiają. No mówię, napijesz się, to odnieś, a nie, że ja będę musiał kubkę wynosić. Kubkę. SK2.

0: Czas nieubłaganie leci do przodu, bo do tyłu lecieć nie może. 10 minut zostało do godziny 7, a tymczasem Szwecja zapłaci Estonii za przyjęcie więźniów z powodu przeludnienia w ichniejszych więzieniach. Tak jest, w Szwecji jest za dużo więźniów, za mało więzień, no i trzeba szukać gdzieś jakiegoś Erasmusa dla nich, no to będzie ich wysyłała w takim razie do Estonii. Estonia otrzyma od Szwecji ponad 30 milionów euro rocznie za pierwszych 300 osadzonych, ale będzie mogła zarobić dużo więcej, bo mówi się nawet o 60 milionach euro, czyli do Estonii ma trafić maksymalnie 600 dorosłych mężczyzn, którzy nie są uznawani za osoby jakiegoś wysokiego ryzyka, nie są terrorystami, ani nie działają w przestępczości zorganizowanej, ale po prostu siedzą w więzieniu, bo muszą, no i zajmują tam miejsce dla tych naprawdę groźnych przestępców, więc oni sobie trafią do Estonii. No jakby Szwedzi nie zapłacili za więźniów, prawda, no to wtedy moglibyśmy mówić, że byłby to jakiś problem dla Estonii. A że zapłacą, no to cóż, że ze Szwecji.
1: SK2.
0: Cwaniaki, ja wiem, po co oni to robią. Oni chcą, żeby sobie Estończycy połamali język na tym. No to cóż, że jest 6:50, musicie mi wybaczyć.

0: No właśnie, wy też dajcie sobie szansę. My wchodzimy na sk2.pl i zgłaszamy się do SK Karniaki Cup, czyli no, to jest, dajemy wam możliwość po prostu postrzelania sobie karniaków ze Sławkiem Peszko. Tylko, żeby to zrobić i żeby wybrać się z nami na Stadion Narodowy i żeby mieć szansę na zgarnięcie 10 tysięcy złotych i kieszonkowego do tego, tysiaczka takiego, prawda, i noclegu w Warszawie i tego wszystkiego, no to najpierw trzeba wejść na sk2.pl i się zgłosić do naszej zabawy. Po godzinie 7 ktoś znowu spróbuje ustrzelić karniaka. Odgadnąć, co Sławek Peszko ma do powiedzenia najpierw, a później jak się uda, to dopiero sobie ustrzeli karniaka. O, to w tej kolejności powinno wyglądać. Tak więc posłuchajmy, co dzisiaj Sławek chciał powiedzieć. Uwaga.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
0: No i to wygwizdane, to wy musicie teraz odgadnąć. Tak więc sk2.pl, tam się zgłaszacie i po 7 ktoś stanie przed szansą na zgarnięcie 10 tysięcy złotych, tylko najpierw musi się do naszej reprezentacji zakwalifikować.
2: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków.
3: SK Karniaki Cup SK2.

0: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
6: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
7: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
13: I po reklamie.
14: Dzisiaj w Jeleniej Górze czeka nas całkiem przyjemna pogoda. Rano będzie słonecznie, choć z czasem pojawi się trochę chmur. Termometry pokażą 22 stopnie, więc całkiem ciepło. Jakość powietrza na szczęście dobra, dlatego można odetchnąć pełną piersią. Po południu temperatura znacznie wzrośnie, bo aż do 33 kresek, co zapowiada prawdziwy upał. Wieczorem, mimo chmur, nadal będzie ciepło, około 29 stopni. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
15: Minuta po 7 news SK2, Anna Łobocka. Cały zarząd szpitala południowego został odwołany. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył: w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
17: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
16: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
15: Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Nadchodzący weekend przyniesie duże zmiany w pogodzie, mówi synoptyk IMG Przemysław Makarewicz.
18: W piątek na zachodzie kraju temperatura maksymalna osiągnie i miejscami przekroczy 30 stopni, w sobotę na zachodzie 33-35 stopni, na północnym wschodzie i nad morzem od 26 do 28.
15: Oprócz upałów w weekend czekają nas intensywne burze. Bezpieczeństwo odmieniane przez wszystkie przypadki. Dzisiaj i w sobotę warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień przeznaczony dla branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych.
19: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego. Będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
15: A do tego m.in. prelekcje i pokazy wylicza szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Warszawskie targi obronne dziś i jutro w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
1: SK2 Sport.
15: Wysoka wygrana Kanady w swoim drugim meczu Mistrzostw Świata. Jej piłkarze 6-0 wygrali z Katarem. Kanadyjczycy mają 4 punkty w swojej grupie, podobnie jak Szwajcaria, która 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną. To w grupie B, za to w grupie A awans do 1/16 finału zapewnił sobie już Meksyk, który wczoraj 1-0 wygrał z Koreą Południową. Z kolei Czechy zremisowały z RPA. Głośny powrót do polskiej ligi. Kontrakt z Widzewem podpisał Karol Świderski, napastnik reprezentacji. Wraca do ekstraklasy po 7 latach gry w Grecji, USA i Włoszech.
13: No i mamy już prawie 4 minuty po godzinie 7. Zbliża się ten czas, kiedy ktoś z Was stanie w oko w oko z zagadką od Sławka Peszki. Powiem Wam szczerze, ja już znam odpowiedź. Ja znam odpowiedź i jestem zszokowany, jak prosta ona jest. SK2.pl, tam wchodzicie, tam zgłaszacie się do zabawy. Zaraz do kogoś z Was zadzwonię.

A nie mówiłem, że to będzie bardzo łatwa odpowiedź, jeżeli chodzi o Sławka Peszkę? Schodzą te odpowiedzi, schodzą. Tylko nie tak się zgłaszamy, moi drodzy. Wy mi nie piszcie, jaka jest poprawna odpowiedź, wy mnie przekonajcie, że ja do was powinienem zadzwonić. No, a i wtedy sprawa wygląda inaczej. Tak więc sk2.pl cały czas jeszcze macie szansę, jeszcze przez chwilę, żeby mnie przekonać, żebym to do was zadzwonił i żebyście to wy stanęli oko w oko z zagadką od Sławka Peszki. Natomiast na własnej skórze wilki przekonały się, co to znaczy siła. W Puszczy Białowieskiej grupa wilków zaatakowała cielaczka żubra. Tak jest, rzuciły się na niego te wredne, paskudne bestie, ale tutaj w sukurs szybko z pomocą przyszły inne żubry i osłoniły szybko tego cielaczka i odpędziły te wilki. No to wilki co zrobiły? Wróciły w większej sile i jeszcze raz zaatakowały tego cielaczka. No to co? To jeszcze więcej żubrów stanęło w jego obronie. I w lesie, w Puszczy Białowieskiej taka rozegrała się ustawka. Taka, wiecie, taka walka. Żubry przegnały wilki, proszę bardzo. 1-0 dla żubrów, gratulacje dla żubrów. Cielaczek w ogóle miał szczęście, że tatuś z kolegami jak zawsze byli za

0: Prawie 19 minut po godzinie 7, czas zacząć.
1: Eska, karniaki, ka.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
0: No właśnie, czy komuś uda się w końcu strzelić o poranku i wstrzelić się w zdanie, które mówi Sławek Peszko? Zobaczymy. Dzisiaj z tym zadaniem zmierzy się Janusz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Janusz napisał do nas takie zgłoszenie. W sytuacjach podbramkowych zachowuję zimną krew. Jestem honorowym krwiodawcą, więc ratowanie sytuacji mam dosłownie we krwi. Czas podnieść się z leżaka i na boisko. Piękne zgłoszenie. Jesteś, widzę, że wojownikiem, przelewającym krew za innych.
3: No, nie do końca.
0: Jesteś bohaterem. Tak samo jak mój kolega Wajda, który też się z tym szczyci, że dużo krwi już przelał i zamierza przelać jeszcze więcej. Tak jest. Dobrze, Januszu.
3: Szczytny cel.
0: Szczytny cel, oczywiście, że tak. Tym bardziej wakacje, bardzo się to przydaje. Dobra, Janusz, posłuchaj. Ja ci tylko przypomnę, jakie są zasady naszej zabawy. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin zakończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowe. Jeżeli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
3: Oczywiście.
0: Dobra, jesteś gotowy?
3: Tak jest.
0: Dobra, wsłuchaj się uważnie w to, co mówi Sławek Peszko i odpowiedz w 3 sekundy na pytanie.
4: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
3: tańca.
0: Do tańca.
3: Tańca.
0: Do tańca? Do tańca,
3: tak.
0: Mówisz? Tak? Na pewno?
3: Tak.
0: Jesteś tego na 100%
3: tak.
0: Pewny? Jesteś tego na 100%
3: tak.
0: Pewny?
3: Tak.
0: Tak jest!
3: Tak.
0: Brawo! W końcu się udało! Janusz, w końcu się udało! O poranku, pierwsze powołanie poleciało. Elegancko, no to jeszcze posłuchajmy, czy na pewno.
4: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do tańca.
0: Do tańca. Janusz, no to zatańczysz sobie w takim razie na Stadionie Narodowym. Spróbujesz ustrzelić 10 tysięcy złotych. Już dostajesz 1000 złotych kieszonkowego, proszę bardzo. I zapraszamy do Warszawy. Nocleg dla 2 osób, bo zabierasz też kogoś ze sobą.
3: Świetnie.
0: No i spotkanie ze Sławkiem
3: Peszko. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę.
3: No, oczywiście.
0: Bardzo proszę. Janusz, kolejna osoba powołana do naszej reprezentacji. Jeżeli wy chcecie zmierzyć się ze Sławkiem Peszko i chcecie jechać na Stadion Narodowy, to zapraszamy sk2.pl. Można się zgłaszać, można odpowiedzieć na pytanie. Jutro pojawi się, jeszcze dzisiaj nawet wieczorem pojawi się kolejny dźwięk na jutrzejszą rundę. Ty możesz, Kasia może, wszyscy mogą tak naprawdę. Zaglądajcie na sk2.pl, tam do odsłuchania będzie kolejny dźwięk. Jutro kolejna osoba, nie, przepraszam, jutro sobota. W poniedziałek kolejna osoba będzie miała szansę na powołanie do naszej reprezentacji. Janusz jedzie na Narodowy.
1: Eska, karniaki, ka.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.

No i teraz pewnie są tacy, którzy zazdroszczą również Januszowi, który spędzi wymarzony czas na Stadionie Narodowym, będzie próbował wstrzelić się. No po prostu ja jestem bardzo zadowolony, jestem taki szczęśliwy po prostu, że udało się powołać kolejną osobę. SK2.pl, przypominam wam, jeżeli wy chcecie zostać powołani do naszej reprezentacji, wchodźcie na tę stronę i zgłaszajcie się do naszej zabawy SK Karniaki Cup.

0: Polska 2.
1: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
8: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
10: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
11: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
10: BYD. Build your dreams.
12: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.
16: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas prawdziwie ciepły dzień. Już z rana temperatura sięgnie 24 kresek, a niebo

0: Będzie niemal bezchmurne. Ciśnienie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu zrobi się naprawdę gorąco, bo termometry pokażą aż 33 stopnie. Wieczorem nadal będzie ciepło, z temperaturą około 29 stopni, a niebo pozostanie niemal bez chmur. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wracamy do polskich hitów.
1: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Rozmowy w Szwajcarii odwołane. Miało tam dojść do nich między USA a Iranem. Biały Dom przekazał, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z irańską delegacją. Wcześniej zapowiadano, że w Szwajcarii zaczną się rozmowy techniczne, które doprowadzą do finalnego porozumienia kończącego wojnę. Dziś paliwa tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza. Wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT. Mieszkańcy, leczcie się sami, zaapelował burmistrz miasteczka na Sardynii, w którym nie ma lekarza. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłał następnie do rządu premier Giorgia Meloni.

Mamy 29 minut do godziny 8. Przygotujcie telefony, bo za chwilę odjazd w radiu SK2, czyli dobrze wam znane PKP.

0: Dobra, jedni lubią chodzić, a dzisiaj w ogóle jest dzień leniwego spaceru. To polecam, jeżeli ktoś lubi oczywiście. Inni lubią jeździć. To dla tych, którzy lubią jeździć i pozdrawiać wszystkich wszem i wobec, rozpoczynamy. PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. 726-826-826. Pod tym numerem zgłaszacie się, dzwonicie i na żywo pozdrawiacie. Kogo? To już od was zależy. Odbieramy telefony. Halo, halo, halo, halo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałabym pozdrowić wszystkich właścicieli psów rasy Samojed.
0: Pozdrawiam. Jak? Jakiej rasy?
1: Samojed.
0: Okej.
1: Okay. Wszyscy właściciele będą wiedzieć i się uśmiechać, będą tak, jak ich chce.
0: Rozumiem. To jest cenzuralna rasa. Dobrze, niech będzie. Kto pozdrawia?
1: Gosia.
0: Gosia, pozdrowienia poleciały. Odbieramy kolejny telefon. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo, halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Tu Ola.
0: Cześć, Ola.
2: Chciałabym pozdrowić moje kochane dzieci, które właśnie wiozę do przedszkola i szkoły. Hanie, Floriana i Różyczkę.
0: Pozdrowienia poleciały.
2: Serdecznie.
0: Dzięki bardzo. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon.
3: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony.
0: Cześć, Krzysztof.
3: Chciałbym pozdrowić mojego misia, Anusię, którą bardzo, bardzo kocham. Niech nie wątpi, że ją bardzo kocham.
0: Krzysztof, i kogo jeszcze?
3: I Dianę, jej koleżankę z pokoju. No i Karolinę, która miała bardzo poważny wypadek na cholerze. Szybkiego powrotu do zdrowia.
0: Oczywiście, że tak. Poleciały pozdrowienia.
3: Trzymajcie się.
0: Dzięki bardzo. Hej, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
4: Dzień dobry, chcieliśmy tutaj z synkiem pozdrowić, synku. Natalię, jego ukochaną kuzynkę oraz wszystkich słuchaczy.
0: Pozdrowienia do Natalii, jej ukochanej kuzynki poleciały i do słuchaczy również. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon. Kto i kogo pozdrawia?
5: Dzień dobry, Józef z Zajska się chłania.
0: Cześć.
5: Chciałbym pozdrowić wszystkie panie z radioterapii i z punktów onkologicznych. Jadę właśnie na ostatnią 35. radioterapię.
0: No to zdrówka ci życzymy w takim razie.
5: Dziękuję bardzo i panie z Chemii też.
0: No to poleciały pozdrowienia. Dziękujemy bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Tu babcia Ela, ja pozdrawiam mojego wnuczka, która dzisiaj ma bal ośmioklasisty. Mojego wnuczka ma Maszejkę.
0: No to babciu, po balu musi być dokładka, bo babcie zawsze daje dokładki. Jakby nie patrzeć.
6: Będzie na pewno.
0: Oczywiście, że tak. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon. Kto i kogo pozdrawia?
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Ja pozdrawiam wszystkich, którzy codziennie rano dymają do pracy na rowerze, bez względu na wszelką pogodę.
0: No, znam lepsze miejsca do robienia tego. Dzięki bardzo, pozdrowienia poleciały. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
8: Cześć.
0: Cześć.
8: Tu Różasz.
0: No hej.
8: Chciałbym pozdrowić wszystkich z Torunia i okolicy.
0: No to poleciało pozdrowienie i ostatnie pozdrowienie od kogo? Halo, halo. Halo, halo.
9: Oj, tu jest. Jesteś Antoni?
0: No.
9: Pozdrawiam całą rodzinę.
0: Cała rodzina. Pozdrowienia do całej rodziny poleciały. Bardzo dziękujemy. To co, sygnał? I kolejne PKP za tydzień. SK2.

0: Ludzi to ludzi, żeby nie zgubić kaczki, takiej jednej specjalnej kaczki. To dopiero jest to sztuka. Kaczor Merlin stał się nieoficjalną maskotką Mundialu 2026. Kaczor Merlin, widywany na ulicach Meksyku, robi furorę też w internecie. Zwierzę nosi taką miniaturową koszulkę reprezentacji Meksyku. Zakładają ma nawet specjalne skarpetki, wyobraźcie sobie, prawda? No i ten kaczor Merlin w internecie bije te rekordy popularności, stał się już memem, piszą o nim piosenki w ogóle. Sama FIFA się zainteresowała tym kaczorem i planuje spotkanie z nim oraz jego opiekunami. No, powiem wam tak, jeżeli FIFA się nim interesuje, to ja mu jednak wróżę wielką przyszłość w piłce nożnej. Może zagra w jakiejś reprezentacji, w jakiejś drużynie, na przykład na skrzydle?
1: SK2.

5 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta. 7268 26 826 albo Messenger. Tak się zgłaszamy do naszej zabawy, tylko na Messengerze. Proszę zostawić numer do siebie, żebym mógł do Was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie, dlaczego lubisz piątek?

0: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
12: I po reklamie.
13: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas przyjemna pogoda. Przed południe zapowiada się z temperaturą około 24 kresek, a na niebie pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie. Wiatr delikatny, więc nie będzie przeszkadzał w planach na świeżym powietrzu. Od popołudnia temperatura zacznie rosnąć, osiągając nawet 33 stopnie, co może dać się we znaki. Jutro również ciepło, z maksymalną temperaturą do 34 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
14: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Prawdopodobnie działał w Polsce od co najmniej 4 lat. To informacje, które służby zebrały o mężczyźnie podejrzewanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek został zatrzymany wczoraj rano. Co wiemy o tym mężczyźnie, powie nasz reporter Michał Rawa.
15: 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem. Jak podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński, to osoba powiązana z zorganizowaną przestępczością.
16: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
15: W ostatnich latach mężczyzna opuszczał terytorium Polski. Policja jest pewna, że morderstwa dokonał sam, ale służby są też przekonane, że ktoś z nim współpracował, a jedna z głównych hipotez to zlecenie od obcego wywiadu.
14: 36-latek miał zamordować Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemion Skrypiecki, znanego krytyka Kremla. Pentagon otwarty na utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Waszyngton oficjalnie odpowiedział na ofertę Warszawy w tej sprawie. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
17: W oficjalnym piśmie amerykański Departament Wojny zaznaczył, że Polska jest modelowym sojusznikiem i wykonuje swoje działania w zakresie obrony, dlatego jest otwarty na ofertę w sprawie stałej bazy w naszym kraju. Premier Donald Tusk przyznaje, że nie spodziewał się tak szybkiej i pozytywnej reakcji.
18: Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz HEGZ uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale.
17: I one będą wypracowywane, dodawał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który z Pitem Hegsetem rozmawiał w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO.
19: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę.
17: A to wszystko, jak zaznaczał szef MON-u, wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem.
14: Słowiańskie tradycje wracają do Łodzi w ten weekend. Nad Stawami i Stefańskiego odbędzie się czwarta edycja Nocy Kupały. Na uczestników czekają warsztaty, widowiska i rodzinne atrakcje.
20: S.
12: 2 Sport.
14: Meksyk po wygranej z Koreą Południową 1-0 jako pierwszy zapewnił sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Dziś drugie spotkania zostaną rozegrane w grupach C i D. W Seattle zagrają dwa zespoły ze zwycięstwami na koncie USA kontra Australia, a w Santa Clara Turcja spotka się z Paragwajem. Z kolei w nocy w Filadelfii dojdzie do pojedynku Brazylii z Haiti, a o północy początek meczu Szkocja-Maroko. Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski w Zielonej Górze. Rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do 4 wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy.
20: Mamy 3 minuty po godzinie 8, moi drodzy. W kalendarzu dzisiaj dzień leniwego spaceru. Ja nie rozumiem, jak spacer może być leniwy. Albo jesteś leniwy, albo spacerujesz, prawda? Bo na przykład, zobacz, ja na przykład jestem tak bardzo leniwy, wczoraj to sobie uświadomiłem, że na przykład ja lubię się zdrzemnąć, zanim położę się spać.

0: 11 po 8 już nam się zrobiło. Moi drodzy, wraca sprawa tego szpitala południowego w Warszawie. Co to pan Dawid Kacprzyk zarobił tam kupę kasy. Ponad 1,5 miliona złotych jako lekarz bez specjalizacji. No i premier się wkurzył, Donald Tusk się wkurzył. Powiedział, że konsekwencje prawne i polityczne poniosą wszyscy ci, u których stwierdzone zostaną nieprawidłowości. Bo tam przypominam, że tam jeszcze był salonik VIP w ogóle w tym szpitalu sobie zrobili. No i Donald Tusk zapowiada, że będzie z tym walczył, zapowiedział konkretne działania i mówi, że będzie zdeterminowany i bezwzględny w wyjaśnieniu sprawy szpitala południowego. I oczami wyobraźni widzę sobie, jak premier się motywował do tego działania przed lustrem. Stoi przed lustrem i mówi: masz być bezwzględny.
1: Będę.
0: Masz być zdeterminowany.
1: Będę.
2: Jak Tommy Lee Jones, ścigany.
1: Będę.
2: No, to jest pierwsze.

0: To co? Czas zacząć.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zaczynamy Państwa miasta, czyli gramy o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzisiaj Marcin i Magda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: No, mamy dwa razy dzień dobry. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jesteśmy w komplecie. To ja tylko szybko przypominam zasady naszej zabawy. Mam koło. Na kole są literki. Każdy z Was dostanie ode mnie literkę z tego koła, które zaraz, po które sięgam teraz. A później Wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne. Nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej. Nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli byłaby poprawna. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzeń. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Na kole są też jokery. Jeżeli trafi Wam się joker, wybieracie sobie literkę sami. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, no to Marcin dzisiaj odpowiada jako pierwszy. Marcinie, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo, proszę Cię bardzo. Nie, koło mi się rozpadło. Chodź tutaj. Dobra, ale udało się. Ostatkiem sił, Marcinie. Literka W. Kasiu, W. Ta prawie ostatnia litera alfabetu. Litera W. Czy wszystko jasne?
5: Oczywiście.
0: Dobra, to uwaga. Marcin, poproszę na literkę W. Państwo.
5: Włochy.
0: Miasto.
5: Wrocław.
0: Znana postać.
5: Witold Dąbrowicz.
0: Roślina.
5: Wierzba.
0: Kolor.
5: Wiśniowy.
0: Zawód.
5: Weterynarz.
0: Sam weterynarz jeszcze weszło. Tak, dobra, czyli mamy, podliczamy punkty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć punktów. Sześć punktów dla Marcina. Sześć punktów, Magdo, do pobicia.
4: Dobrze.
0: Próbujemy. Dziękujemy. Próbujemy. W prawo czy w lewo?
4: Próbujemy. W lewo.
0: W lewo, tak?
4: Tak.
0: Marciu, tylko głośno i wyraźnie mi mów, bo coś cię przerywa. Mam nadzieję, że się nie przerwie. Dobra, poczekaj.
4: No mam nadzieję.
0: Dobra, Magda, masz łatwiej albo trudniej, co zależy, bo wylosował ci się joker, czyli możesz sobie wybrać
4: joker.
0: Literkę. Tak.
4: P.
0: P?
4: P, ty.
0: Ty, jak tata.
4: To jak ty jak pola.
0: Jak pola?
4: Tak.
0: Ty jak pola, jak policja na przykład, tak?
4: O, jak policja, tak, dokładnie.
0: Dobra, niech będzie. Py jak policja w takim razie. No to dobra, no to, to lecimy, moja droga. Poproszę państwo.
4: Polska.
0: Miasto.
4: Poznań.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Pan Tadeusz.
0: Imię.
4: Paweł.
0: Roślina.
4: Paproć.
0: Potrawa.
4: Pierogi.
0: Samochód.
4: Peugeot.
0: Znana osoba.
4: Paweł Delong.
0: Paweł Delong w ostatniej chwili rzutem na taśmę wleciał ci Paweł Delong. Czy masz jakieś obiekcje, Katarzyno?
6: Wszystko jest okej.
0: Okay. To liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magda zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Gratulacje.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Proszę bardzo, do Magdy leci prezent marzeń, a do Marcina lecą prezenty od Radia SK2.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A, no i przypominam, że gramy dopiero w poniedziałek.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

Tak, hej, to mogłaby Magda teraz zaśpiewać z radości. Słyszeliście, tam szły podpowiedzi. Poza anteną dowiedziałem się, że kolega pomógł zgarnąć prezent marzeń o wartości 500 zł. No gratuluję, jak to się mówi, co dwie głowy, to nie jedna. Kolega jest, z tego co słyszałem, kierowcą, więc proszę bardzo, kierunek słuszny obrali i wygrali. W poniedziałek gramy w kolejne państwa miasta, tak więc już szykujcie telefony i proszę studiować encyklopedię, bo to się może przydać.

0: promocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
3: Te starsze i te nowsze.
1: Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na

0: agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
2: Dzień w Jeleniej Górze zapowiada się naprawdę przyjemnie. Na niebie zobaczymy niewiele chmur, a temperatura sięgnie 26 kresek, co jest idealne na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Powietrze będzie czyste, więc oddychać będziemy pełną piersią. Jednak od popołudnia czeka nas prawdziwy skok temperatury. Słupki rtęci wzrosną nawet do 33 stopni, dlatego warto mieć pod ręką coś do picia i zadbać o ochłodę. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
3: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Premier odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK. Na stanowisko powołał Piotra Malepszaka. Więcej o decyzji w naszych kolejnych newsach. Londyński sąd zdecyduje dziś w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w agencji Michałowi Kuczmierowskiemu postawiono m.in. zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 6 województw zachodniej Polski. Dziś 32 stopnie oraz burze z deszczem i gradem. Jutro na zachodzie Polski ma być 35 stopni.

Bardzo dawno ten utwór wyszedł i ujrzał światło dzienne. No to jeżeli już jesteśmy przy takich dawnych kawałkach, to zapraszam do czasów, kiedy nie było GPS-ów. Tak, młodzi mogą nie wiedzieć o tym, ale były takie czasy, że nie było GPS-ów. I teraz właśnie do takich czasów wracamy. Kącik odkurzający w Radiu SK2, czyli odświeżamy stare newsy, które kiedyś pojawiły się w przestrzeni, czy to gazetowej, czy internetowej, i nadajemy im nowe życie. Pacjent przewożony z jednego do drugiego szpitala po poważnej operacji serca musiał pilotować kierowcę karetki, który zgubił drogę, pisały szkockie gazety 19 czerwca 2001 roku, czyli jakby nie patrzeć 25 lat temu. 59-letni Alan Lowden musiał być przetransportowany z kliniki w Glasgow do centrum medycznego Dumfries w południowej Szkocji. Jednak wiozący go kierowca zabłądził po drodze. Jedyną osobą, która mogła wskazać drogę, był sam pacjent. I powiem wam, że naprawdę fajnie, że przeszczep się udał, bo dzięki temu pacjent mógł okazać serce zbłąkanemu kierowcy.

Nie tam dom, a co powiecie na fajny, wypasiony, pięciogwiazdkowy hotel? A, proszę bardzo, SK2 znowu to robi, będziemy was wysyłali do pięciogwiazdkowych hotelów. Niebawem startuje nasza nowa zabawa. Polska jest najfajniejsza. No i będą finały i będziecie odpowiadali z wiedzy od Polski. Ci, którzy odpowiedzą najlepiej, pojadą do fajnego, wypasionego hotelu w różne zakątki naszego pięknego państwa.

0: tańcz ze mną.
1: Nie chcę, ale muszę, że tak powiem, uciec stąd, bo już Kasia się tu przeciąga.
2: No, poranne przeciąganie, poranna joga.
1: Oczywiście, że tak, trzeba ćwiczyć od samego rana. Kasia Grodzka za chwilę zaserwuje wam dziesiątkę najlepszych hitów, bez reklam oczywiście. A wiecie co? Ja tak teraz spojrzałem w kalendarz. Wiecie, co będzie za tydzień od dzisiaj?
2: Podejrzewam, że wiemy, no że nie co? Możemy się doczekać.
1: No nie możemy, oczywiście.
0: Wakacje.
1: Będą wakacje, za tydzień od dzisiaj będą wakacje. Na pewno mam rację, że za tydzień od dzisiaj będą wakacje. Dla potwierdzenia.

0: Reklama.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
11: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
15: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas piękna pogoda. Rano niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatura sięgnie 25 kresek. To idealny moment na cieszenie się słońcem. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo słupki rtęci pokażą aż 33 stopnie. Upał będzie towarzyszył nam aż do wieczora, więc warto pamiętać o nawodnieniu. Wiatr będzie słaby, a jakość powietrza dobra, dlatego nie musimy się martwić o smog. Zaraz w radiu SK2 Newsy zostańcie z nami, żeby być na bieżąco.
16: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Turbulencje w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek odwołany. Szczegóły Michał Rawa.
17: Ministerstwo Infrastruktury o tej decyzji poinformowało w krótkim komunikacie. Z Maciejem Laskiem nie udało nam się skontaktować. Rzeczniczka resortu Anna Szumańska przekazała nam, że to krótkie oświadczenie to jedyny komentarz ministerstwa, a o powodach tej decyzji będzie informowała kancelaria premiera, bo to właśnie sam Donald Tusk miał ją podjąć. Maciej Lasek był był odpowiedzialny w rządzie za budowę CPK od grudnia 2023 roku. Wcześniej był znany jako jeden z głównych krytyków budowy centralnego lotniska. Piotr Malepszak, który go zastąpił, pracował i to podczas rządów PiS-u w spółce CPK. Przez kilka miesięcy pełnił nawet obowiązki prezesa tej spółki.
16: Alert w Przemyślu. W centrum miasta pojawił się niedźwiedź. Młody drapieżnik został zauważony w nocy, między innymi na rynku, mówi Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
0: Funkcjonariusze na bieżąco zabezpieczali teren. Ten niedźwiedź udał się do kompleksu leśnego, z którego wrócił. Zwierzę na chwilę obecną nie przebywa na terenie zabudowanym naszego miasta.
16: Jak dodaje Łukasz Lis z RDOŚ w Rzeszowie, niedźwiedź pojawił się w mieście przypadkowo.
18: Po nagraniach widać, że zwierzę nie czuje się tam pewnie, w związku z tym na pewno dotarło tam przez przypadek, migrując sobie.
16: Miasto apeluje, by w przypadku spotkania niedźwiedzia na terenie miasta natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc na 112. Tropikalne upały nadciągają do Polski w weekend. W niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 stopni. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia dla 6 województw. O tym, gdzie będzie najcieplej, Michał Skolimowski.
19: Na zachodzie i południowym zachodzie kraju alerty drugiego stopnia wydano w pasie od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk, aż po Opolszczyznę i Śląsk. Tam od piątku ponad 30 stopni, w sobotę nawet 35. Z falą upałów mierzy się też Francja. W centralnej części kraju odwołano część pociągów. W niektórych szkołach skrócono też lekcje. Włosi z kolei mówią o kopule gorąca i temperaturach sięgających 40 stopni. W związku z tym polska ambasada wydała ostrzeżenia dla turystów z naszego kraju.
16: A upały u nas utrzymają się jeszcze w przyszłym tygodniu.
20: SK2 News. Jelenia Góra.
21: Błażej Stachewicz. Projekt nowego basenu przy Sudeckiej ma powstać w 200 dni. Miasto podpisało umowę na zaplanowanie przebudowy miejskiego kąpieliska. To Nowe Niecki, wieża do skoków, boisko do siatkówki, a nawet parking. Kiedy projekt zmieni się w gotowe kąpielisko? Zgodnie z planem najwcześniej za 2 lata. A w lipcu rusza gitarą i tym razem gwiazdami polanowego grania w Borowicach będą WW, Akurat i Renata Przemyk. Usłyszycie też muzykuny Krzysztofa Stępnia i Chwilę Nieuwagi oraz Ranko Ukulele od 3 lipca.
22: Tu Radio SK2, minęła 9:00, przed nami 10 najlepszych polskich hitów. Na piątek, bez reklam, usłyszymy m.in. Goje oraz Mroza. Będzie też ciekawy wehikuł czasu z włoskim akcentem. Warto posłuchać. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry.
23: 10 hitów.
24: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
25: SK2. Zapominając

0: Szarpanie gitary, level ekspert. Tu Urszula w Radiu USK 2, a dziś w poranku Janusz, słuchajcie, wyszarpał swoje miejsce w jedenastce marzeń SK2 Karniaki Cup. No i zrobił to, słuchajcie, zachowując naprawdę zimną krew. Posłuchajmy.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
2: tańca.
3: Do tańca. Tańca. Do tańca? Na pewno? Tak. Jesteś tego na 100% tak. pewny? Jesteś tego na 100%
2: tak.
3: pewny?
2: Tak,
3: tak jest! Tak, tak. Brawo! W końcu się udało! Janusz, w końcu się udało!
2: Świetnie.
0: Świetnie. No to ja podsumuję. Skoro tak świetnie, Emilia, Paulina, Kamil i Janusz, to ci zawodnicy w tym tygodniu dołączyli do jedenastki marzeń SK2 Karniaki Cup, którzy już też 4 lipca spotkają się na wielkim finale na PGE Narodowym. Poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Zostało już tylko 7 miejsc, słuchajcie. Kolejna szansa na zasilenie tego wspaniałego składu w poniedziałek po godzinie 7.
4: SK2.

Czy to jest AI? Takie pytanie usłyszałam dzisiaj od Artura Jarząbka, kiedy puściłam mu włoską wersję piosenki, którą zaraz usłyszycie po polsku, a którą zna dosłownie każdy. Chodzi mi o utwór Czesława Niemena, czyli Dziwny jest ten świat. Pan Czesław, chcąc podbić włoski rynek muzyczny, zaśpiewał tę piosenkę właśnie po włosku. Można ją sobie znaleźć w internecie pod tytułem Josenza Lei. Josenza Lei, co oznacza ja bez niej, no i też ze zmienionymi słowami na temat zawodu miłosnego. Włosi stwierdzili, że wyszło to mocno kiczowato, utwór jest wyniosły, słowa, no jak widać, o miłości. Dlatego cieszę się, że my gramy wam tylko najlepsze polskie hity.

mocno obudował się Dawid Podsiadło na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. Tam właśnie znajduje się jego nabłysk, który słyszeliśmy teraz w Radiu SK 2. Czy ma szansę podskoczyć? Oczywiście, że ma, ale to zależy tylko i wyłącznie od waszych głosów. SK2.pl, zakładka taka z serduszkiem u góry strony. Tam głosujecie w ramach gorącej polskiej dwudziestki, a kolejne notowanie już dziś po godzinie 18.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
7: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
8: Chcesz dać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
9: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
9: BYD. Build your dreams.
11: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie.
12: MediaMarkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: Czasem jak uderzy upał, a człowiek cały czas gania sobie po mieście, jak się położy wieczorem, to ma wrażenie, że ciężko przez ten cały dzień pracował. Mięśnie bolą, wszystko boli, jakiś taki zmęczony. A to pasuje do tego hitu zespołu Baim. Noc po ciężkim dniu, gramy wam w Radiu SK2. Upały mają uderzyć dziś, pijmy dużo wody, szukajmy cienia, kiedy możemy i będzie dobrze. Damy radę. Zbliża się godzina 10, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
13: W Jeleniej Górze czeka nas zmienna aura. Przed południem może przelotnie popadać, ale temperatura wzrośnie do 27 kresek, co jest miłą odmianą po chłodniejszych dniach. Po południu uwaga na burze z silnym deszczem i wiatrem, a termometry pokażą nawet 32 stopnie. Jutro zapowiada się słonecznie z minimalnym zachmurzeniem i temperaturą do 34 stopni. W niedzielę znów możliwe przelotne opady z maksymalną temperaturą do 27 kresek.
6: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
14: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Dzisiaj przesłuchanie w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-latek miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
15: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością.
14: Przypomnę, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skrzypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Przypomnę, chłopiec utopił się w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Dwie opiekunki usłyszały zarzuty nieumyślnego doprowadzenia do śmierci dziecka. Więcej o tym Michał Rawa.
16: Kontrola wykazała uchybienia w placówce. W tym klubie dziecięcym pracowały trzy opiekunki i dwie pomocy opiekunek. Dwie z tych kobiet pracowały jednak bez formalnego zatrudnienia. Właściciel wyjaśnił, że trwało załatwianie formalności. Kontrola wykazała też, że do tego klubu zapisanych było 25 dzieci, czyli o jedno więcej niż pozwalały przepisy. Nadal jednak nie jest jasne, w jaki sposób, mimo właściwych zabezpieczeń, dwulatek opuścił bezpieczną część klubu i dotarł do oczka wodnego.
14: Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, wiceszefową MON-u. Funkcję wiceminister w resorcie obrony otrzymała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak sama podkreśliła, w najbliższych miesiącach skupi się na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych.
1: Żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło.
14: A wspomniany nowoczesny wojskowy sprzęt od dzisiaj do zobaczenia w Warszawie. Ruszają właśnie warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży, drugi już dla wszystkich zainteresowanych.
10: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego, będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
14: Mówiła szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Warszawskie targi obronne dzisiaj i jutro w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
17: SK2 News. Jelenia Góra.
18: Błażej Stachewicz. Ponad 5 milionów złotych na aktywizację seniorów na Dolnym Śląsku. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono promesy dla samorządów i instytucji pracujących z seniorami. Chodzi przede wszystkim o to, żeby seniorzy nie zostawali sami w domach. Jeleniogórska Szkoła Wyższa uznana najbardziej przyjazną szkołą dla studentów. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych znalazła się na pierwszym miejscu rankingu Uczelnia Otwarta 2025. Doceniono podejście do neurotypowości, osób z niepełnosprawnościami i działania przeciw dyskryminacji.
0: Prawie 3 minuty po 10 na zegarach, tutaj Radio SK2. W tej godzinie powiem Wam, jak mała rzecz przerodziła się w wielką akcję ratunkową prowadzoną przez NASA. Muzycznie na początek śmieszno-smutni panowie z Happy Set. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: rodziną najlepiej na zdjęciach się wychodzi, ale ludzie mówią tak chyba tylko dlatego, bo pewnie nie nagrywali rodzinnych piosenek, a te wychodzą bardzo fajnie, co udowodnili właśnie cugowscy. Bracia za nami w Radiu SK2. To ja teraz o tej zagwozdce amerykańskiej agencji kosmicznej opowiem. Jest afera, bo ich teleskop zaczyna spadać z orbity na Ziemię. Uratować go ma specjalny robocik, taki mniej więcej wielkości lodówki, który dosłownie złapie tego spadającego biedaka swoimi robotycznymi ramionami i odciągnie w bezpieczne miejsce. Widzicie, jakie cuda techniki dzieją się nad naszymi głowami? No w sumie szkoda, że strona internetowa naszego polskiego ZUS-u nie spada nam na orbitę. Jej też przydałby się taki zaawansowany technicznie ratunek.
1: SK2.
0: Panowie z Lady Punk wiedzą, o co chodzi. Każda wizyta na stronie ZUS-u sprawia, że z tego, co na niej widzę, to...

0: to mafia w Radio SK2, ale u nas bez żadnych wymuszeń, bez rozbojów udało się wyłonić czworo zawodników do jedenastki marzeń finału SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. I teraz tak, umawiamy się, że ja premierowo po znajomości i tylko między nami puszczę wam zagadkę Sławka Peszki, która będzie do rozwiązania w poniedziałek, więc jeśli teraz mnie słuchacie, to będziecie mieli cały weekend na rozmyślenia, co też powiedział Sławek Peszko.
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to.
0: No właśnie, kolejna szansa na zasilenie składu jedenastki marzeń na SK2 Karniaki Cup w poniedziałek po siódmej.
2: SK2. Autopromocja.
3: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
23: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
22: BYD. Build your dreams.
24: I po reklamie.

0: No ciekawe, czy na swoim stadionowym koncercie we Wrocławiu w przyszłym tygodniu ten utwór uda się wykonać w komplecie. Sanach i Kasia Kowalska. Kiedy umrę, kochanie, gramy wam w Radiu SK2. Ja to w ogóle jestem wielką fanką takich gościnnych wizyt, jak artyści odwiedzają się na koncertach, razem śpiewają. No to tak jakbym miała koncert dwa w jednym. To się po prostu opłaca.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
8: I co, zapisałeś się już na studia?
9: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
8: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
9: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
11: Marek, szefowa Cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon,
15: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
20: Dziś
18: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas prawdziwie ciepły dzień. Temperatura wzrośnie do 28 kresek, a niebo może czasem zasłonić się chmurami, z których przelotnie popada. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra, więc oddychać się będzie przyjemnie. Po południu sytuacja się zmieni. Prognozowane są burze z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Temperatura wzrośnie do 31 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
19: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
20: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Nikt nie był przeciw. Sejm przyjął ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. Ustawa przeszła przez rząd i Sejm w ekspresowym tempie. Powodem jest afera w warszawskim Szpitalu Południowym. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
21: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala obrad była za tymi przepisami.
22: Głosowało 430 posłów, za 253, przeciw nikt, wstrzymało się 177 osób.
21: Wstrzymali się wszyscy posłowie PiSu. Dzięki tym przepisom informacje przekazywane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie będą zanonimizowane. Teraz resort zdrowia nie posiada pełnych informacji na temat zarobków danego lekarza. Prace nad ustawą przyspieszono po informacjach na temat byłego już lekarza warszawskiego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka.
20: Ciężki stan niemowlęcia, które, jak wszystko na to wskazuje, miało wypaść z wózka. Do incydentu doszło w poprzednim tygodniu w powiecie augustowskim. Z nieoficjalnych źródeł kilkumiesięczne niemowlę jest w śpiączce. Rokowania nie są dobre. Rodzice zostali zatrzymani, mówi Sebastian Piekarski z prokuratury w Augustowie.
23: Jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Bezpośrednio po zdarzeniu zostali zatrzymani rodzice. Dziecko znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim.
20: Trwa śledztwo w tej sprawie. Wśród gości m.in. szef MON-u i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do zobaczenia nowoczesny sprzęt. Ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazach i warsztatach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale też zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy, m.in. czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak. Targi otworzyła nowa wiceminister obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
24: Kiedy podejmowaliście decyzję o tym, żeby warszawskie targi obronne powstały, nie było pewności, jak to wyjdzie. Wyszło znakomicie. W związku z tym chcę teraz powiedzieć, że warszawskie targi obronne, pierwsza edycja, w tym momencie uważam za otwartą.
20: Na targi będziemy dziś jeszcze wracać.
25: SK2 News, Jelenia Góra.
26: Błażej Stachewicz. Elektryczne rowery i hulajnogi pod lupą jeleniogórskiej policji. Mundurowi sprawdzają, czy niepełnoletni mają kaski zgodnie ze zmienionym kodeksem i czy przypadkiem nie łamią przepisów, na przykład przejeżdżając przez przejścia dla pieszych. Fani kostki Rubika będą rywalizować w Żmigrodzie. W weekend w żmigrodzkiej hali sportowej odbędą się czwarte żmigrodzkie zawody w speed cubingu. W tej logicznej rywalizacji weźmie udział ponad 200 zawodników z całego kraju, ale będą też Czesi, Ukraińcy, Chorwaci, a nawet zawodnicy Korei Południowej.
0: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2, a używając języka wakacyjnego, to można by powiedzieć, że jesteśmy takim portem, w którym cumują najlepsze polskie hity. Nowy Artur Rojek i klasyczny wehikuł czasu, oczywiście muzyczny. To przed nami 3 minuty po godzinie 11. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry.

mi. Dzika plaża latem, jak najbardziej, piękna przygoda. No tym zespół Rotary w Radiu SK2. A teraz będzie, słuchajcie, brawurowo, bo brawurową akcję przeprowadzili policjanci na krakowskim Prokocimiu. W nocy operator monitoringu miejskiego zauważył, że ktoś tam coś kombinuje przy śmietniku. Okazało się, że jakiś pan malował markerem po koszu na śmieci. Policjanci szybko złapali sprawcę, który tak na marginesie zdążył napisać na tym koszu, cytuję, kocham Proko. No, teraz artysta zapłaci słony mandat. Ja to mam tylko nadzieję, że podzieli się z tą Proko, której wyznał miłość na śmietniku.

0: Polska 2. Wehikuł czasu.
1: Nie od dziś wiadomo, że czasem w branży muzycznej artyści trafiają na ludzi małej wiary, którzy z miejsca mówią im, że ich piosenka sukcesu nie odniesie i w ogóle to jest nic niezwykłego. I bywa, że czasem nawet nie wiedzą, w jak wielkim błędzie byli. Tak było w przypadku wielkiego hitu Grażyny Łobaszewskiej, która w 1980 roku usłyszała w studiu nagraniowym, że jej piosenka w ogóle nie ma szans na sukces. A jednak gramy ją dziś, 46 lat później, w Radiu SK2. Czas nas uczy, pogody przed nami.

0: Czy w objęciach od Artura Rojka ma szansę wskoczyć z propozycji do głównego notowania gorącej polskiej dwudziestki? Oczywiście, że tak, ale to zależy od waszych głosów. SK2.pl, zakładka z serduszkiem. Głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce. Jest jeszcze trochę czasu, żeby podbić ulubione kawałki, bo kolejne notowanie startuje dziś po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Kaufland jest fresh!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
13: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
12: BYD. Build your dreams.
14: I po reklamie.

0: Ryszard Rynkowski. Szczęśliwej drogi, już czas. Tak wam gramy w Radiu SK. A2. No właśnie, pewnie sporo z was dzisiaj wzięło do pracy walizki, żeby później czmychnąć sobie gdzieś na weekend szybko, wykorzystać ten napływ ciepła. Też tak mam oczywiście i też mam nadzieję, że pod tym napływem ciepła nie ugną się tory czy silniki pociągów, które mają nas dowieść do celu. Naprawdę chcę wierzyć, że skrót PKP oznacza pokonam każdą przeszkodę.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrość.

0: Że, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
0: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
10: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się dynamicznie. Temperatura wzrośnie do 29 kresek, ale nie dajcie się zwieść ciepłu, bo od późnego popołudnia prognozowane są burze z intensywnym deszczem, silnym wiatrem, a nawet lokalnie gradem. Ciśnienie pozostanie stabilne. Weekend przyniesie zmiany. W sobotę słońce z temperaturą do 34 stopni, a w niedzielę znów deszczowo z maksymalnie 27 stopniami. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Jeleniej Górze za godzinę.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Jeszcze dziś po południu sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o areszt dla dwóch kobiet, które miały przez 15 lat izolować dwie osoby. Działo się to w jednej ze wsi w powiecie suwalskim. Mieszkaniec miejscowości, gdzie doszło do tragedii, przyznaje naszemu reporterowi, że o urodzinach dzieci słyszał, ale nigdy ich nie widział.
12: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść. Dwa płoty podobne, zagrożone.
13: A pan widział kiedykolwiek?
12: Nie widział, tylko słyszał, że tak parkiem miała.
11: Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi. Po sztabie kryzysowym nowe informacje w sprawie groźnego incydentu w Krakowie. Dzik był spłoszony przez psa, a dziecko nie ucierpiało poważnie, zostało już wypisane ze szpitala, mówi Paweł Jastrząb z krakowskiej policji. Wczoraj na jednym z osiedli na Klinach zwierzę przewróciło wózek z rocznym maluchem.
14: Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały, jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go. Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala. Po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu z informacji, które miałem wstępnie, otarcie naskórka w okolicach głowy.
11: Dodaje Paweł Jastrząb. Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście. Zwiększy się między innymi liczba odłowni z 3 do 6, mówi sekretarz miasta.
15: Są w tej chwili prowadzone już badania w zakresie stosowania takich nakładek na kosze ze śmieciami. Straż Miejska zakupiła takie urządzenie do odstraszania dzików.
11: Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Na miejscu szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i przedstawiciele branży zbrojeniowej. W halach Expo na Woli ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Podczas dwudniowego wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze systemy wykorzystywane przez służby mundurowe i wojsko. Na miejscu jest nasz dziennikarz Mateusz Chłystun, co dokładnie znalazło się w programie imprezy.
16: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb, czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE. Jutro w ramach warszawskich targów obronnych zaplanowano dzień otwarty dla publiczności. Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
11: Dziękujemy.
17: Błażej Stachewicz. Cała Polska ćwiczy ratowanie życia. Już jutro rusza krajowy trening pierwszej pomocy. To ponad 1000 punktów szkoleniowych, w tym kilkadziesiąt na Dolnym Śląsku, gdzie bezpłatnie zdobędziecie albo podszlifujecie swoje umiejętności ratowania. W Jeleniej Górze bezpłatne treningi ruszą od 10 w sanatorium Agat i szpitalu MSWiA. Potrwają co najmniej do 13. A teraz zaglądamy do ogrodu botanicznego we Wrocławiu, w którym po weekendzie powinno zacząć śmierdzieć. W sobotę lub w niedzielę zakwitnie tam wyjątkowa roślina, dziwadło olbrzymie. I ono będzie przyczyną tego zapachu.
18: Weekend coraz bliżej, już na wyciągnięcie ręki. Tutaj Radio SK2, mam dla Was 10 najlepszych polskich hitów, nieprzerywanych reklamami, to ważne. Usłyszymy m.in. naszą polską diwę, Gosię Andrzejewicz. Na pewno słuchają nas jej fani. Będzie też klasyczna budka suflera. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 12.
19: 10 najlepszych polskich hitów.

0: To był dopiero hicior we wczesnych latach 2000. Pozwól żyć i Gosia Andrzejewicz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK A2. Za to życie po wkrętce wydaje się być ciekawsze, bo już nic człowieka nie zaskoczy po zetknięciu z Kamilem Noselem oczywiście.
1: Nosel wkręca.
2: Słucham.
3: Dzień dobry, biuro podróży po tej stronie rozgrzeszonej fana. Czy ja mam przyjemność z panią Weroniką z wylotu na Turcję 10 to pani?
2: Tak.
3: Proszę mi powiedzieć, bo musimy do hotelu napisać informację. Tam leżaków na basen, ile państwo będziecie chcieli? Ponieważ cztery leżaki.
2: One są bezpłatne, tak?
3: Bezpłatne, proszę pani, ale basen dopiero jest czynny od 10 i między 8 a 10 te leżaki, proszę państwa, przynależą do was. Tak samo jak i na przykład szlafrok na saunę. I dlatego też muszę wiedzieć, proszę pani, czy państwo odbierzecie i jak będziecie się przemieszczać z tym, bo też muszę wiedzieć, czy będzie miejsce, jak wy pójdziecie na śniadanie, czy te leżaki będą gdzieś odstawiać, czy razem z tymi leżakami idziecie. Muszę to wiedzieć.
2: Ale to chodzi tylko w pierwszy dzień, czy ogólnie?
3: Ogólnie, bo oni chcą uniknąć, jak z samego rana otwierają basen, żeby od razu tam nie rozstawiać, proszę pani, swoich leżaków. Dlatego z leżakami trzeba będzie, proszę pani, się przemieszczać.
2: I co, ja będę z tymi leżakami cały czas musiała chodzić?
3: No tak, proszę pani, bo tutaj nie ma jeszcze jakby miejsc zagospodarowanych na to, żeby te leżaki podstawiać.
2: No ja nie wiem, no bo pierwszy raz się z takim czymś spotkałam. Zawsze było tak, że szłam, brałam ręcznik, kładłam sobie.
3: No i tego chcą uniknąć. Tego już chcą uniknąć,
2: no właśnie,
3: bo
2: ja
3: później
2: wiem,
3: miejsca nie ma.
2: Jestem zdziwiona takiej sytuacji.
3: A może zrobić tak, że proszę pani gdzieś sobie znajdzie miejsce i jakaś jedna osoba z was będzie pilnowała tych leżaków.
2: No to nie po to jadę na urlop z rodziną, żeby jedna osoba zostawała, reszta szła na posiłek.
3: No to jest rozwiązanie, proszę pani, żeby tam tłoku nie było też.
2: Nie płacę małe pieniądze za wakacje, żeby chodzić z leżakami w dzisiejszych czasach. Nie lecę z ręcznikami, bo hotel mi daje, a tutaj takie coś, no to troszeczkę nie tak.
3: Proszę pani, to może Paweł by coś zaradził?
4: Halo, kochanie, zostałaś kręcona z Radiem SK.
2: Nie wierzę, pierwszy raz takie coś mnie spotkało. Nosel wkręca.

0: Gdy natura atakuje człowieka. Taki byłby tytuł tej piosenki od elektrycznych gitar. Gdybym lubiła karmić was clickbaitami, to po prostu człowiek z liściem na głowie w Radiu SK2. To ja teraz o rzeczach przyjemnych, bo dla mnie zakupy na przykład są przyjemne. Na shopping wybrało się nasze PKP Intercity. Jest szansa, że trafi się naprawdę fajna promocja, bo planujemy my kupić 96 używanych wagonów kolejowych od niemieckiego Deutsche Bahn i Deutsche Bahn zapewnia, że one są w super stanie i bardzo zadbane, bardzo ładne. Ciekawe, czy Niemcy mówią tak tylko dlatego, bo chcą się ich pozbyć, czy może faktycznie już żałują i ktoś tam zapłacze u nich przy tej sprzedaży.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadłeś.

0: Pierdolić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ekstra sobota!
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimbwar.pl.
13: BYD. Build your dreams.
14: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.

0: skoro Grzegorz Chyży i Tap wpadają do nas na chwilę w Radiu SK 2 tuż przed godziną 13, to ja też wpadnę i powiem Wam, że po godzinie 13 czeka nas mała wycieczka w kierunku Sardynii i oczywiście nie zabraknie też najlepszych polskich hitów. Warto zostać z Radiem SK 2 o godzinie 13, punktualnie newsy.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
7: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
12: I dlatego wróciłeś na studia?
11: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
13: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
14: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bezkosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
20: W Jeleniej Górze szykuje się naprawdę gorące popołudnie. Termometry pokażą aż 31 kresek, więc warto przygotować się na upał. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jednak później, od popołudnia do nocy, czekają nas burze z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Temperatura spadnie do 29 stopni, co przyniesie chwilowe ochłodzenie. Bądźcie czujni, bo pogoda może zaskoczyć. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
19: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
1: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Jeszcze dziś powołanie nowej Rady Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego. Nie będzie w niej żadnych polityków, zapowiedział właśnie prezydent stolicy. Ma to dotyczyć też innych miejskich spółek medycznych.
3: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów. Tam, gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje.
1: Prezydent Warszawy zaznaczył, że nigdy nie korzystał z VIP-owskiej ścieżki w Szpitalu Południowym.
3: Sprawa Dawida Kasprzyka przypomina mi trochę historię Nikodema Dyzmy. Człowieka, który swoją karierę oparł na oszustwie i na sprycie. Mamy oczywiście sygnały, które weryfikujemy, że Dawid Kasprzyk miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje lub kontakty. W publicznym szpitalu nie może być tak, że czyjakolwiek pozycja polityczna daje mu jakąś większą swobodę działania albo osłabia nadzór.
1: Przypomnijmy, wczoraj odwołano cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. Według doniesień medialnych lekarz i były już członek KO Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w tej placówce zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł. To spełnienie marzeń pokoleń i efekt intensywnych działań. Tak szef MON-u komentuje przełom w sprawie stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Pentagon jest otwarty na ofertę Warszawy, a ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia.
21: To nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji, woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie. Europejski program zbrojeń, czyli program SAFE. Polska największym beneficjentem, eksporterem sprzętu zbrojeniowego, co jest naszą wielką ambicją.
1: Zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON-u. Mówił o tym na otwarciu warszawskich targów obronnych. Paliwa potanieją. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny na weekend i poniedziałek. Litr 95 ma kosztować o 6 groszy mniej niż dzisiaj, czyli nie więcej niż 5,94 zł. Diesel potanieje o 8 groszy, od jutra maksymalnie zapłacimy za niego 6,12. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza, wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT.
22: SK2 News. Jelenia
23: Góra. Błażej Stachewicz. Jeleniogórska Szkoła Wyższa uznana najbardziej przyjazną szkołą dla studentów. KANS znalazła się na pierwszym miejscu rankingu Uczelnia Otwarta 2025. Doceniono podejście do neuroróżnorodności osób z niepełnosprawnościami, a także działania przeciw dyskryminacji. W lipcu rusza gitarą i tym razem gwiazdami polanowego grania w Borowicach będą WW, Akurat i Renata Przemyk. Usłyszycie też muzykuny Krzysztofa Stępnia, Chwilę Nieuwagi, Ranką Ukulele, Borowice od 3 lipca.
0: Tak jak słyszeliśmy w newsach, paliwo tańsze i z taką dobrą informacją aż przyjemniej pojechać na weekend. Co się zaoszczędzi na benzynie, to można na przyjemności sobie wydać. Tutaj Radio SK2, przynajmniej dziesiątka polskich hitów bez reklam. Będzie też muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 13.

Informacja nieżywych schabów przypomina nam, co czeka nas w niedzielę. Lato nadchodzi już oficjalnie w kalendarzu. O tym, że fajnie spędza się wakacje w Polsce, to wiemy wszyscy jak najbardziej, ale za to mam historię, która może nieco przestrzec Was przed wakacjami na włoskiej Sardynii. W jednym z tamtejszych miasteczek burmistrz wydał taki oficjalny zakaz chorowania i nakazał samoleczenie. Wszystko dlatego, no bo brakuje tam lekarzy. Takie zakazy to naprawdę fatalny pomysł, moim zdaniem. No i mówię to też w imieniu alergików. Wyobrażacie sobie ten mandat, zakichnięcie na rynku, kiedy lipa pyli? No właśnie, lipa totalna. Eska.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: czasu.
1: Jak powszechnie wiadomo, w muzyce często dochodzi do zderzenia wszechświatów. Zwykle dzieje się to na muzycznych festiwalach. Utwór, który zaraz usłyszycie w wehikule czasu, zderzył się na festiwalu w Opolu w 1983 roku z wielkim hitem zespołu Lombard, czyli Szklaną Pogodą. A to dlatego, że w konkursie premier nie przyznano pierwszego miejsca, dlatego na miejscu drugim, oprócz Lombardu, znalazł się on, Andrzej Rybiński. Nie liczę godzin i lat, gramy wam w Radiu SK2. We'll be right back.

0: tańcem to jest taka fajna sprawa, że można to robić w zasadzie wszędzie. I Bledka o tym doskonale wie. Tańczy, gramy wam w Radiu SK2, a co byście powiedzieli na taniec w pięciogwiazdkowym hotelu? W ramach zabawy Polska jest najfajniejsza. Wychwalicie nam się swoją wiedzą o Polsce, którą my później sprawdzamy w quizie. No właśnie, a my wysyłamy was później w luksusy z najpiękniejszych zakątków Polski do najpiękniejszych zakątków Polski nawet. Na przykład do Sopotu, Mikołajek czy Arłamowa, a to jest tylko kilka pozycji z tej całej listy świetnych, luksusowych hoteli, które wam zapewniamy. Zaopatrujemy was też w wakacyjny zestaw kosmetyków. Zgłoszenia na sk2.pl w zakładce Wygraj. Przypominam, Polska jest najfajniejsza. Tego szukajcie na naszej stronie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
7: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
8: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: takie to gorące wyznanie miłości. T-Love i I Love You gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 14. Z tego co wiem, Kamil Kowalski również pała wielką miłością do polskiej muzyki. Nie zabraknie najlepszych polskich hitów po godzinie 14, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brie Commerce zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
17: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Biedronka, Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: W Jeleniej Górze w drugiej części dnia zrobi się mokro, bo mogą pojawić się przelotne opady. Temperatura będzie bić rekordy, osiągając 31 kresek. Powietrze pozostanie w normie, więc nie ma się czym martwić. Od popołudnia do nocy spodziewajcie się burz z silnym deszczem i wiatrem, a temperatura spadnie do 29 stopni. W weekend czeka nas lekkie zachmurzenie, a termometry pokażą do 34 kresek. Niedziela przyniesie przelotne opady i maksymalnie 27 stopni.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na razie na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej z wsi pod Suwałkami. Rodzeństwo, jak słyszymy od śledczych, było zaniedbywane i głodzone.
9: Ich organizmy są, no, można powiedzieć, nawet wyniszczone, niedożywienie bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych. A poza tym jeszcze taki deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy zarówno co do skali, jak i przyczyn genezy.
8: Informuje Wojciech Piktel z prokuratury okręgowej w Suwałkach. Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu. Jedna z zatrzymanych kobiet to ceniona dyrektorka szkoły. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Policja poszukuje sprawcy. Ciemnoskóry mężczyzna steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował około 200 tysięcy złotych w różnych walutach.
10: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
8: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi zabezpieczyli przedmiot, który posłużył mężczyźnie do napadu. Sprawdzają teraz, czy rzeczywiście jest to broń palna. Już nie tylko bakterie coli, ale i enterokoki. Mieszkańcy świętokrzyskich Starachowic, Wąchocka i Brodów od wtorku mierzą się z zanieczyszczonym wodociągiem. Woda nie nadaje się nie tylko do picia, ale też do mycia zębów, czy...
11: Tak samo jest jeszcze i z kąpielą, z myciem naczyń, jak również to zgodnie z komunikatem, że ona się nie nadaje, generalnie nie nadaje się do takich celów.
8: Mówi dyrektorka sanepidu w Starachowicach. Wodociągi cały czas chlorują instalacje, ale końca problemu nie widać.
12: Niestety ten weekend będziemy musieli jeszcze się liczyć z tym, że te ograniczenia będą.
8: Mówi prezes wodociągów. Do zanieczyszczenia doszło w trakcie prac na głównej magistrali zasilającej miasto.
5: SK2 News, Jelenia Góra.
13: Błażej Stachewicz. Najkrótsza noc w roku to moc atrakcji. Pod choinkiem trzy wyjątkowe wydarzenia połączą się w jedną wielką imprezę z okazji przesilenia. Noc świętojańska, Art and Glass Festival i finał warsztatów Glass and Roll. Od jutra w Sobieszowie czekają na Was koncerty, DJ-e i jarmark. Z tegoroczną gwiazdą, którą jest kapela ze wsi Warszawa, impreza potrwa przez cały weekend. Elektryczne rowery i hulajnogi pod lupą jeleniogórskiej policji. Mundurowi sprawdzają, czy niepełnoletni mają kaski i nie łamią przepisów kodeksu drogowego.
14: Jeżeli szef jeszcze coś od Was chce, to ja przypominam, już prawie 3 minuty po godzinie 14. Myślami? Możecie być 200 km od roboty, odpalamy 2 dni luzu i coś jeszcze w SC2.
15: 10 hitów.
16: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
14: Kowalski, witajcie.

0: Tak właśnie piłka śpiewa piłkarzowi jak Kaśka Kowalska. Prowadź mnie, niech cały świat mi raz zazdrości w SC2. Też mogą wam zazdrościć sąsiedzi. I to tego, że pojedziecie z Eską 2 na nasz polski mundial. Tak jest, jesteśmy w trakcie montowania drużyny piłkarskiej Eski 2, która zagra na Stadionie Narodowym, ale nie mecz, bo plan jest taki, że jedziemy na Narodowy, tam w loży VIP oglądamy mundialowy meczyk, a potem strzelamy karniaki, o. I to nie sami, ze Sławkiem Peszko i razem z Emilią Pauliną, Kamilem i Januszem, bo oni już dołączyli do naszej drużyny Eski 2 i czekają na ciebie. Eska Karniaki Cup, SK.pl, tutaj piszcie, dlaczego tak wam zależy, aby do nas dołączyć. A jak w poniedziałek zadzwonimy do ciebie z powołaniem, musisz odgadnąć jedną rzecz. Ukryte za gwizdkiem brakujące słowo naszego trenera Sławka Peszki. Zagadkę zdradzę wam już dzisiaj, żebyście przez weekend mieli trochę więcej czasu, aby ją zgadnąć. Uwaga!
1: Jeżeli po północy ktoś mówi, mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: O! I jak zgadniecie zagwizdane słowo, wskakujecie do finału naszej zabawy.
2: SK Karniaki Cup.
3: Strzelaj i wygrywaj w SK 2.
0: I zapomniałem powiedzieć najważniejszego. Każdy z drużyny dostaje 1000 złotych kieszonkowego. Można zabrać ze sobą towarzyszącą osobę. Dajemy nocleg w hotelu. I najważniejsze, zwycięzca karniaków dostanie 10 000 złotych. SK2.pl, SK Karniaki Cup.
4: U Maksyma w Gdyni.
0: Tam też cię nie może zabraknąć.

0: ONA i Agnieszka Chylińska. Koła czasu, gorące koło słońca będzie we Włoszech w te wakacje. Tutaj wpiszą portale internetowe, że kto będzie jechał do Włoch, niech uważa, bo będzie aż 40 stopni Celsjusza. I nazywają to kopułą gorąca. No przy 40 stopniach to może się zrobić gorąco pod kopułą. Nawet się i zagotuje.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka z Nałęczowa.
1: Rogar?
3: Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimbwar.pl.
7: BYD. Build your dreams.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
22: To będzie ostatnia reklama.
0: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
0: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
22: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
23: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym. I po reklamie.
24: Najlepsze

0: Boris Manks i koty bez ogona. Ja takiego widziałem z ogonkiem. Dzisiaj cały był czarny, więc go tak obeszedłem i proszę bardzo, jakie szczęście. Już weekend zaczynamy, za chwilę godzina 15 i też najważniejsze newsy w S2.
1: Reklama.
2: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
3: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
7: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
8: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
9: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
10: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Dziś w Jeleniej Górze po południu zrobi się naprawdę gorąco. Temperatura sięgnie 30 kresek. Możliwe są przelotne opady, które przyniosą chwilowe ochłodzenie. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Od wieczora do nocy spodziewajmy się burz z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Jutro za to niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatura wzrośnie do 34 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy! Potężne utrudnienia na trasie S7 z Warszawy do Krakowa. Pomiędzy Grójcem a Białobrzegami utkniecie w kilkunastokilometrowym korku. Powodem roboty drogowe i kolizje. Najlepiej zjechać już na 430 km trasy na węźle Broniszew. Powrót na S7 dopiero w kamieniu za Białobrzegami. Koniec z polityką w zarządach miejskich spółek medycznych, zapowiada prezydent Warszawy po aferze w szpitalu południowym, a lekarza Dawida Kacprzyka, który przez rok zarobił jako szef SOR-u w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, porównał do Nikodema Dyzmy. Na specjalnie zwołanej konferencji Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza szpitala. Zasiądą w niej miejscy urzędnicy i specjaliści, a w warszawskim ratuszu był nasz reporter Michał Rawa.
18: Tak jest, dzień dobry. Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i nie ma dymisji w ratuszu. Odwołany został jedynie zarząd szpitala.
19: I żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje. Jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje.
18: Mówił Trzaskowski, audyty trwają nie tylko na SOR-ze szpitala południowego.
19: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach, natychmiast zleciłem audyt w szpitalu południowym i wszystkie miejskich SOR-ach.
18: Prezydent Warszawy odmówił podania nazwisk polityków, którzy leczyli się w szpitalu południowym. Przekazał, że sam był jego pacjentem, ale zanim Kacprzyk został koordynatorem SOR-u.
1: Michale, dziękujemy. Poważny incydent na lotnisku w Lesznie. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antilotum Airshow doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym. Pokazowy samolot Bronco wylądował bez wysuniętego podwozia.
20: Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie.
1: Relacjonuje Monika Rzymełka z policji w Lesznie. Uszkodzona została maszyna i fragment pasa startowego. Jest on tymczasowo wyłączony z użytkowania, co powoduje zmiany w programie pokazów. Starty niektórych samolotów musiały zostać odwołane. Pokazy dynamiczne rozpoczną się prawdopodobnie po 16.
15: SK2 News. Jelenia Góra.
21: Błażej Stachewicz. Jelenia Góra tuż za Łodzią. Stolica Karkonoszy stanęła na podium rankingu miast na prawach powiatu, zajmując wysoką drugą pozycję i zdobywając tytuł Super Miasta 2025. Między innymi za poziom działań ekologicznych i promocyjnych. Ranking od 23 lat prowadzi Związek Powiatów Polskich. Ponad 150 porcji narkotyków przy zatrzymanym 24-latku. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania marihuany i metamfetaminy. Jeleniogórska policja ustala źródło narkotyków i czy mężczyzna nie był dealerem. Grozi mu do 3 lat.
22: Cokolwiek teraz robicie, czy pracujecie, czy odpoczywacie, czy jedziecie, kibicuję wam, aby wszystko się udało w ten weekend tak jak trzeba. W kalendarzu też Dzień Kibica Wisły Kraków. Obchodzone jest takie święto 19 czerwca na rozpoczęcie weekendu. Takie święto na rozpoczęcie weekendu to jak wygrać Ligę Mistrzów.

0: brzmi jak nazwa malewki babuni. Malinowy król i Urszula Wesce 2, a król strzelców, kapitan naszej drużyny, czytam w świecie internecie, Robert Lewandowski, pochwalił się zdjęciami właśnie w sieci z Gdyni, do której to wpłynął swoim nowiutkim jachtem wypasionym. No, czuć pieniądz, 33 miliony złotych dał za to cacko. O, tak to jest, jak człowiek za bardzo interpretuje słowo kapitan.
1: SK2.
0: Ale na statek cała drużyna wejdzie i można odpłynąć.
2: Pamiętam, jak mówili na mnie,

W najlepszych polskich hitach jak najbardziej się kochają. Formacja nieżywych schabów, coś idealnego na rozpoczynający się weekend, czyli żeby coś wrzucić na grilla. Wrzucamy najważniejsze newsy. Ma dla was

0: Twoje wyniki w nauce zostają wyróżnieni świadectwami z czerwonym paskiem. Pojawiają się jednak głosy, że niepotrzebnie dzieli to uczniów na gorszych i lepszych oraz jest źródłem stresu.
1: Uważam, że takie akcje typu, że wszystkie dzieci dostają nagrody, po prostu mogą demotywować tych najzdolniejszych.
0: Mówi dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczyk z Instytutu Psychologii KUL.

0: gramy dla was, póki na to czas. Najlepsze polskie hity w SC2, 15:38. Madzia napisała, że jedzie do stolicy. Słucha i pozdrawia. Madzia, uważaj, bo w ten weekend w stolicy, jak i w całej Polsce, ma być jak na patelni.
1: SK2.
0: Widzę, że już zaraz będziemy odsmażać. Jenny od Edyty Bartosiewicz, jeszcze perfekt, niepokonani w tej godzinie w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
7: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
11: BYD. Build your dreams.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: I po reklamie.

0: Do różnych rzeczy dotrzeć można, tak jak po 5 dniach ciężkiej charówy dotarliśmy w końcu do weekendu, docieramy również do godziny 16, o której punktualnie za chwilę. Najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Przed nami piątkowe popołudnie w Jeleniej Górze, a pogoda szykuje się do pokazania swojego dynamicznego oblicza. Termometry wskażą 30 kresek, więc będzie ciepło, ale nie zapominajmy o parasolu, bo mogą pojawić się przelotne opady. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, a ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem spodziewamy się burz z intensywnym deszczem, wiatrem i lokalnym gradem. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Mężczyzna, który miał zastrzelić Rosjanina, będzie przesłuchany w lubelskiej prokuraturze.
19: No i prawdopodobnie, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
18: mówi podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podejrzewanego zatrzymali kontrterroryści w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Przypomnijmy, w poniedziałek sprawca zastrzelił na ulicy w Białej Podlaskiej Roberta K., znanego jako Simon Skierpiecki. Rosjanin był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. 1,5 miliona złotych na PR miejskich spółek. Łukasz Gibała zapowiada kontrolę radnych i czeka, aż władze Krakowa przedstawią, jakie efekty przyniosły spotkania.
1: Brakuje pieniędzy na szkoły, na transport publiczny, brakuje pieniędzy na remonty chodników, a tu nagle wydawane jest 1,5 miliona złotych nie wiadomo na co. Jakieś doradztwo, jakiś PR, jakiś marketing.
18: Miejskie spółki, takie jak Krakowski Holding Komunalny, zapowiedziały już dostarczenie wszystkich dokumentów związanych z zakupionymi konsultacjami. Radni Krakowa dla mieszkańców chcą wiedzieć wszystko o przebiegu tego procesu.
13: Nie dość, że poprosimy o umowy, czyli to, co jest najważniejsze, to dostaniemy całą procedurę, jak doszło do zawarcia umów oraz efekty pracy, jakie spółki, jakie jednostki miejskie otrzymały w ramach zawieranych umów.
18: Tłumaczy radny Michał Starobrat. O komentarz poprosiliśmy też władze Krakowa. Na razie czekamy na odpowiedź. Nie tylko wystawy sprzętu wojskowego, ale też dyskusje o bezpieczeństwie. To na warszawskich targach obronnych. Pierwsza edycja zgromadziła ponad 100 wystawców i gości specjalnych. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Jakie tematy poruszają na targach w panelach eksperci?
16: Sporo miejsca poświęcono w nich siłom powietrznym. Jeden z paneli dotyczył dziś śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
20: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
16: Jutro w dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: To jest broń masowego rażenia.
16: A pierwszy dzień targów zakończy dyskusja dotycząca gotowości naszego kraju na wszelkiego rodzaju kryzysy i zagrożenia.
18: Mateuszu, dziękujemy.
22: Błażej Stachewicz. Cała Polska ćwiczy ratowanie życia. Już jutro rusza krajowy trening pierwszej pomocy. To ponad 1000 punktów szkoleniowych, w tym kilkadziesiąt na Dolnym Śląsku, gdzie bezpłatnie zdobędziecie albo podszlifujecie swoje umiejętności ratowania. W Jeleniej Górze bezpłatne treningi ruszą od 10 w sanatorium Agat i szpitalu MSWiA. Potrwają co najmniej do 13. A teraz zaglądamy do ogrodu botanicznego we Wrocławiu, w którym po weekendzie powinno zacząć śmierdzieć. W sobotę lub w niedzielę zakwitnie tam wyjątkowa roślina, dziwadło olbrzymie. I ono będzie przyczyną tego zapachu.
23: Ja patrzę, a jutro ponad 30 stopni. W niedzielę troszeczkę mniej, ma być też burzowo. I paliwko jutro ma być tańsze. Wyczytałem, dlatego poczekajcie z tankowaniem. Dzisiaj jeszcze oszczędnie, a jutro, jak z nieba będzie lał się żar, my wlewamy pod korek.
24: Najlepsze polskie hity.
25: Polskie hity. Polskie hity.
24: SK2. SK2.
23: Manam, Sylwia Grzeszczak, Wiktor Waligura i Ania Wyszkoni w tej godzinie, a na początek Myslowic, sprzedawcy marzeń. Pomyślcie, jakie teraz macie marzenie. W ten weekend coś czuję, że na pewno się spełni. Z SK2 przy najlepszych polskich hitach? Nie ma innej opcji. Kowalski, witajcie. A Jarząbek za chwilę wpadnie.

0: Sylwia Grzeszczak, w brzuchu motyle, nie wiem czy je mam, Artur Jarząbek w swoim brzuchu, ale teraz jego maga prawda na upalne dni Westy 2.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Czosnek, niby zwykła przyprawa, a w praktyce mały, aromatyczny superbohater naszej kuchni, od wieków nazywany naturalnym antybiotykiem, dziś wciąż ma moc potwierdzaną przez naukę. W czosnku działa cała armia związków siarkowych, a najważniejsza z nich, halicyna, powstaje, gdy go zgnieciemy. To właśnie ona obniża ciśnienie, wspiera serce, walczy z bakteriami, wirusami, grzybami, a do tego potrafi nawet regulować poziom cukru i chronić przed nowotworami. Ale uwaga, żeby czosnek działał jak należy, nie można go od razu wrzucać na gorącą patelnię. Najlepiej dać mu kilka minut po rozgniedzeniu, żeby wytworzył tę magiczną alicynę. No i nie przesadzajmy z ilością. Dwa ząbki dziennie w zupełności wystarczą, żeby czuć się lepiej, bo czosnek naprawdę wzmacnia odporność, ale jednocześnie, no cóż, psuje relacje z innymi.

0: Oczywiście, że będzie łatwiej w ten weekend. Kwiat jabłoni, rozkwitają Westy 2 Dobra Narodowe, czyli kulturalna najlepsza polska muzyka na weekend 16.30. Kulturalny Michał Przybyła i o piłce, jak to mówiłeś, czy co?
1: Piłka nożna, spać nie można. Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Chodzi m.in. o pierścień króla Zygmunta I Starego. Został skradziony przez Niemców w czasie II wojny światowej.
2: Mając Rotę czy Bogurodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich.

0: Po wyjściu z przymierzalni policjant zauważył zdenerwowanego mężczyznę. Okazało się, że szukał cennej zguby. Gdy zobaczył, że saszetka jest, odetchnął z ulgą, by mieć pewność, że to właściciel pieniędzy, przejrzano monitoring sklepu.
1: Piłka nożna, spać nie można. Dziś kolejne mecze Mistrzostw Świata. O 21:00 USA zmierzy się z Australią, o północy Szkocja zagra z Maroko, a o 2:30 Brazylia z Haiti. O 5:00 nad ranem Turcja z Paragwajem.

0: Romantyczne łapiące za serducho, najlepsze hity na weekend w ST2 Beata, ale nie z Albatrosa, z Lublina, jej dwa smutki oraz serca. Smutny weekend czeka lekarza, wokół którego teraz kręci się afera Szpitala Południowego. Wszystkie żółte paski na portalach informacyjnych to piszą. Pan doktor w rok stworzył szpital dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Ojejku, no po prostu zależało mu, żeby leczyć chory system.
1: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
5: BYD. Build your dreams.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
15: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
18: I po reklamie.

0: Łatwo o taką kraksę, o której Bryska śpiewa, jak człowiek za kółkiem się rozkojarzy. W SC2 pełne skupienie przy najlepszych polskich hitach. My dopiero odpalamy silnik weekendu, a za chwilę 17 i najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery.toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
5: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
6: I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
12: Jak tak, to Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Wieczorem w Jeleniej Górze czeka nas dynamiczna pogoda. Na początek zapowiada się naprawdę ciepło, z temperaturą sięgającą 29 kresek. Na niebie zobaczymy mieszankę chmur i słońca, co może być całkiem przyjemne. Jednak w miarę upływu czasu sytuacja się zmieni. Prognozowane są burze z intensywnym deszczem, silnym wiatrem, a miejscami nawet z gradem. Wiatr może być dość porywisty, więc lepiej przygotować się na zmiany. To wszystko na teraz, a już za moment w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Minęła 17, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Właśnie teraz powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla. Śledczy nie wykluczają zbrodni na tle politycznym. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
19: Z ustaleń służb wynika, że to właśnie zatrzymany mężczyzna pociągnął za spust. Policja przekazała, że sprawca najpewniej działał sam. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Podejrzewany posługiwał się gruzińskim paszportem. Jego tożsamość miała zostać zweryfikowana. Został zatrzymany przez kontrterrorystów po 72 godzinach od wydarzeń w Białej Podlaskiej. Teraz czeka go spotkanie z prokuratorem.
1: Doprowadzimy mężczyznę do prokuratury w Lublinie. Tam usłyszy zarzut zabójstwa, a następnie odbędzie się posiedzenie aresztowe, ale tego należy się spodziewać dopiero jutro.
19: Mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek. Za zabójstwo grozi dożywocie.
18: Michale, dziękujemy. Awaria kolejowa w Wielkopolsce. Wstrzymano ruch na fragmencie trasy łączącej Poznań i Berlin. To na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Będzie gorąco i to bardzo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
10: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
15: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
20: Lepiej się schować do cienia.
10: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
21: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
10: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
18: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy, unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia.
22: Błażej Stachewicz. Śmierć Bartosza S. z Lubina po policyjnej interwencji. Ratownicy medyczni z aktem oskarżenia. 34-letni Bartosz S. zmarł po tym, jak mundurowi przygniatali go i podduszali. Po blisko 5 latach śledczy skierowali akt oskarżenia przeciwko ratownikom medycznym. Więcej na sk.pl. Po latach prób w kontrolowanych warunkach nareszcie są. Pierwsze dzikie pokolenie niepylaka Apollo w tym roku wyfrunęło na łąki wokół Kruczego Kamienia. W poniedziałek pierwsza grupa wolontariuszy będzie obserwować motyle i zbierać o nich informacje, aby jak najlepiej chronić niepylaka.
23: To już jest ostatni weekend wiosny. Naprawdę, jeszcze chwila i w przyszłym tygodniu oficjalnie wjeżdża lato. Chociaż patrząc za okno, to nie czeka na zaproszenie. Jutro będzie jak w tropikach. Pamiętajcie, by smarować się czymś tam z filtrem. Tak jak Samach, Ewa Farna, Wiki Gaborskają, Westę 2. Przefiltrowałem dla was to, co najlepsze.

4,5 dekady na scenie, a oni wiecznie młodzi. Polscy Rolling Stonesi, panowie z Lady Punk w SC2, wywołują deszcz. A ten jak się pojawi, to tylko da nam ochłodę. W weekend mają szaleć termometry, szaleją też naukowcy, bo sprawdzili, co sprawia, że szybciej się starzejemy. No a tak się zanurzyłem w ten artykuł i znalazłem, że według nich palenie papierosów oraz nadmierna ekspozycja na słońce to sprawia, że wyglądamy starzej. Przy takich temperaturach, jak człowiek zaśnie na słońcu, to może się czuć jak spalony.

0: Piotr Rubik, brawa dla wszystkich, którzy rozpoczynają weekend, a i zabieram was.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Na przejażdżkę po rokach różnego rodzaju ważnych wydarzeniach, między innymi takie miało miejsce w 1985 i lądujemy na festiwalu w Sopocie. Przed sceną jest Krzysztof Krawczyk, który właśnie wrócił ze Stanów Zjednoczonych, ze swojej trasy, no i cały czas chodził, zastanawiał się, co tutaj zrobić, aby stworzyć przebój. I nagle na scenę wszedł szwedzki zespół, bardzo popularny wtedy, Harries, który zagrał numer Summer Party. Summer Party together. Krzysztof, jak to usłyszał, rzucił do kolegów: zaśpiewałbym coś w tym stylu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No i dzień później była już muzyka, chwilę później tekst, a efekt znamy wszyscy i teraz słyszymy, tak powstał numer Za tobą pójdę jak na bal. Utwór, który pomógł Krzyśkowi na nowo podbić serca słuchaczy. W wehikule czasów SC2.

0: BRO, czyli Bro w ST2 na rozpoczęcie weekendu. Najlepsze polskie hiciory to jeszcze spiaseczna taka informacja, która mi wyskoczyła tutaj w świecie internecie. Kierowca BMW zdrzemnął się w aucie na środku ulicy i zbeształ policjantów, ponieważ go obudzili. No nie dziwię się. Faceta obudziły koguty, a nawet nie świtało.
1: SK2.
0: Kasa i piękniejsza już za chwilę w ST2.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
7: I dlatego wróciłeś na studia?
6: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
8: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: I po reklamie.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: najpiękniejsze. Jak polskie hity Róże Europy w ST2, a bukiet najlepszych będę miał dla Was 20 hitów już za chwilę po godzinie 18, które to Wy wybraliście do gorącej polskiej 20, a punktualnie o 18 newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Chcesz dać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
4: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
12: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Uwaga kierowcy, na S8 w pobliżu węzła Opacz doszło do wypadku. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, jest tam spory zator. Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Do sprawy odniósł się podczas konferencji w Brukseli.
13: Będę też zwracał się do prokuratora generalnego ze względu też na znaczenie społeczne tej sprawy, żeby nadzorował to i żeby możliwie szybko ta sprawa znalazła swoje wyjaśnienie.
12: To wszystko po doniesieniach o gigantycznych zarobkach lekarza byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk miał w zeszłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Przed sądem stanął i przyznał się do zabójstwa. Ruszył proces Jarosława S., który w lipcu zeszłego roku brutalnie zabił byłą partnerkę w Poznaniu. Tragedia rozegrała się w mieszkaniu przy ulicy Nad Potokiem. W pokoju obok był 2-letni syn pary.
14: 11 lipca 2025 roku w Poznaniu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem, zadał nie mniej niż 49 uderzeń nożem.
12: Odczytywał akt oskarżenia prokurator Juliusz Łoś. Mężczyźnie grozi dożywocie.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
0: Gorąca, bo czeka nas gorący weekend. Temperatura rośnie, także na naszej liście. Kto spadł o 9 stopni w dół, u kogo temperatura podskoczyła, kto ma dla Was propozycje na ten weekend? Gorąca polska dwudziestka SK2, 20 polskich hitów, jeden cel, dotrzeć na sam szczyt.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
0: Metzner z Gotham zaczyna. Od którego miejsca?
15: 20.

No ach, trochę jest źle, bo spadły dziewczyny z 14 miejsca, dziewczyny z Lore, ale wam... Nie no, chyba nie jest wszystko jedno i wszystko źle. SK2. Mam coś bardzo fajnego. Gorąca Polska 20 dla was ma propozycję idealna na powrót do domu. Jak tam jedziecie na weekend, zróbcie miejsce dla niej w głośnikach. Roxy Westy 2.

0: Polska 20. 18.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bój się Boga, dziewczyno. No, takim tanecznym krokiem można wchodzić w weekend w gorącej polskiej dwudziestce, a przed nami 16 miejsce. To nie jest zwykła piosenka. Chłopak, który wykorzystał internet do pomagania, Łatwo Gang, nagrał ten numer wspólnie z Mają Gadowską, podopieczną fundacji, która walczy z chorobami nowotworowymi. I spełnił jedno z jej największych marzeń. Utwór, który ma wyjątkowo szczytny cel. Miejsce 16. Łatwo Gang i Majko w gorącej polskiej dwudziestce.
1: SK2.
0: Wszystkie marzenia. Spełnił cię i ich marzenie. Może pierwsze miejsce, co by na to sk2.pl.

tu serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: jak sama Ania przyznała, bardzo teraz słodki ma smak jej kawałek tortu życiowego w ST2. Też czeka na wasze głosy do gorącej polskiej dwudziestki. Także propozycja, którą teraz wam zagram. Od pierwszych dźwięków ona pokaże, że muzyka bardzo lubi zaskakiwać. Ten duet, on był ryzykiem. Miał się nie spiąć, miał się rozjechać na pierwszym refrenie, a jednak działa.
1: SK2.
0: Idealny numer na tę porę dnia. Margaret Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Bardzo niezła propozycja.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: A lubią tańczyć, mają dryk do salsy. W gorącej polskiej dwudziestce Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, czyli tegoroczne męskie granie, na które SK2 ma dla was również w tym roku zaproszenia. Więcej nie zdradzę, ale za chwilę zdradzę. 12 miejsce gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty?

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.

0: Rozpędzona jak motocykl, Roxy z White'em, ich drapieżne gitary. A co powiecie na takie trochę łagodniejsze szarpanie za struny, klimat miękkich emocji i dnia, który nie chce się skończyć?
1: SK2.
0: Jak nie pokochać takiej zali? Tylko kochaj mnie. Propozycja do waszej gorącej polskiej dwudziestki SK2. I wszystko nagle pasuje.
2: Gdy od

0: pozytywna, palma jak najbardziej wskazana. Takie hity najlepiej tańczy się pod palmami. Bledka w gorącej polskiej dwudziestce, zostało nam jeszcze 8 schodków. Ciekawe, kto czeka na szczycie.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. To będzie już 8 rajd klasyków. Tym razem do Kowar zjedzie ponad 300 aut, ale będą też motocykle. W najbliższą niedzielę wszystkie zobaczycie na kowarskiej starówce. Od 10 do 14 pojazdy i ich właściciele będą czekać na odwiedzających. Będą maluchy, fiaty, łady i wiele więcej. Dla jednych szykuje się sentymentalna podróż do przeszłości, dla innych okazja do sprawdzenia, jak wyglądały auta ich rodziców, dziadków, a nawet pradziadków.

0: 2.
1: Mamy to. Popowe brzmienia z nowoczesnym, radiowym feelingiem, emocją, której nie da się podrobić. I ona, która melduje się wysoko, bo na 8. miejscu gorącej polskiej dwudziestki.
0: Gorąca polska dwudziestka radia.
1: Marisa, nie da się was od tego odkochać.

0: Ostatni dzień lata w gorącej polskiej dwudziestce od Gipsa, Ego i For Money, a to przecież prawdziwe lato zaczyna się za kilka dni. To teraz gość, który ma wam coś do powiedzenia i zaproponowania w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2.
1: Cześć, tu Krzysiek Zalewski, moja nowa piosenka Tak, Tak.
0: Tak, Tak. Numer na poimprezowe poranki. Taką mamy propozycję w gorącej polskiej dwudziestce, Krzychu.

0: Nie trzeba bluzy przy takim numerze i dźwiękach. To Kuba i Kuba, stygnie lato w gorącej polskiej dwudziestce, ale są takie bluzy, które zakładamy nie dlatego, że jest zimno. Zakładamy je, bo dobrze się w nich czujemy, bo dają spokój, są trochę jak pancerz na gorszy dzień i taką bluzę noszą. Oki i Dawid Podsiadło. Macie też taką? Bluza taty. Taką propozycję mam dla was.
1: Gorąca polska dwudziestka.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień.

Były takie momenty podczas liczenia głosów, że mało brakowało, a znalazłaby się na drugim miejscu gorącej polskiej dwudziestki. Kaśka Sienkiewicz dzisiaj na zaszczytnym, może tylko na moment, trzecim miejscu. A teraz Zimny dranie. Mrozu. SK2. Dom wydaje się trochę bliżej, jakby ile

Mrozu. On liczy na takie miejsce, które jest miejscem numer jeden. Chłopak, który rozkręcił się nie tylko na obrotowym koncertowaniu, czyli swoim turze. Jutro zagra w Gdańsku, a dzisiaj to numer jeden gorącej polskiej dwudziestki. SK2. Chłopak nieźle się rozkręca, zaczyna chyba sezon na pierwsze miejsce w SC2 najbardziej polskiej listy hitów.

0: ale wymiata na tej gitarce. Nie wiem, na co on to zrzuci. Dawid Podsiadło, może na wino, ale to jest to, co lubicie w nim najbardziej. Dawid Podsiadło i jego bambinowy sezon, niech trwa, sk2.pl. Tam klikajcie plusy na to, co kochacie najbardziej. W gorącej polskiej dwudziestce sk2 kolejne notowanie i już za tydzień w piątek z Duno pewnie wróci. Dzisiaj był u dentysty.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega. Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: To są tak zwane rozpędzacze, bo przy tych numerach można nieźle się rozpędzić. W Radiu SK2 Kwiat Jabłoni, a teraz trochę zwolnimy z Anią Karwan i jej sen na pogodne dni w SK2.
1: Tylko ty możesz mnie kochać jak wiatr.

0: W Estę 2 słońce w ogóle nie zachodzi, choć o tym Smolasty z Dodą tutaj śpiewają, ponieważ dopiero wschodzi. No, słoneczny uśmiech na twarzy Antoniny Van Dessel. Witam cię serdecznie. Cześć, kochana.
1: Cześć, Kamil, cześć.
0: Przyjmujesz tutaj stery, jak słyszycie. Antonina ma w sobie dużo pozytywnej energii, którą będzie z wami dzielić tutaj.
1: Jak zawsze.
0: Przy najlepszych polskich hitach. Bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Cześć moi drodzy, tu Błażej Stachewicz. Już w ten weekend noc świętojańska pod choinkiem, a to połączenie trzech imprez. Będzie m.in. Art & Glass Festival, a do tego Glass and Roll, czyli pokazy warsztatowe. No ale przede wszystkim warsztaty dla dzieci, huty szkła, koncerty. Będą też stoiska z rękodziełem, strefa gastronomii i wiele, wiele więcej. Świętojańskie ognisko na przykład, a do tego kapela ze wsi Warszawa, sobota i niedziela.
1: No i mamy godzinę 20 w piątek, 19 czerwca i słuchajcie, to jest mega dobra wiadomość, dlatego że weekend zapowiada nam się wyborny. Dzisiaj było pięknie, a jutro ma być jeszcze piękniej. A jak dodamy do tego najlepsze polskie hity, które gra wam SK2, no to weekend wymarzony. Antonina Van Dessel, dobry wieczór, odpalamy ten piątkowy wieczór.
10: Najlepsze polskie hity.
12: Polskie hity.
10: SK2.
1: I na początek Ania Dąbrowska, Serce nie sługa. Posłuchajmy.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

No i tak właśnie gramy wam w Radiu SK2 w piątkowy wieczór. To były elektryczne gitary. Jestem z miasta. A ja mam teraz coś dla fanów roślinek. Słuchajcie, oszalejecie, jak lubicie kwiatki i inne tego typu wynalazki. Słuchajcie, we Wrocławiu w ten weekend zakwitnie dziwidło olbrzymie. I dla niektórych to większe wydarzenie niż koncert gwiazdy światowego formatu. To jest taka roślina, która kwitnie bardzo rzadko i jak kwitnie, to kwitnie mega długo, więc trzeba szybko iść i ją zobaczyć. Tylko problem w tym, że ta roślina pachnie tak jakby lato, śmietnik i taki zły pomysł spotkały się w jednym miejscu. Po prostu pachnie, jeżeli można to nazwać zapachem, padliną. Ale oczywiście bez hejtu, no bo słuchajcie, każdy z nas ma w sobie trochę dziwidła, jak tak się głębiej zastanowić. Wystarczy wyjść z siłowni po treningu, nóg na przykład, zdjąć buty po całym dniu, albo wrócić z festiwalu pod namiotem, gdzie dostęp do toalety i do kąpieli był taki, no powiedzmy, średni. Wtedy też nie pachniemy jak bukiet lawendy, umówmy się, więc dziwidło po prostu nie udaje kogoś, kim nie jest i za tę autentyczność tłumy będą je podziwiać i wąchać. No i wam to polecam. SK2. A u nas teraz Dawid Kwiatkowski, bez ciebie. Już tak pachnąco i ładnie.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Zapnijcie pasy, dlatego że tym razem nasz muzyczny wehikuł czasu zabiera nas do 1975 roku. W Polsce wtedy Christian Zimmermann został pierwszym pianistą z Nadwisły, który wygrał konkurs chopinowski. A w świecie technologii pojawił się natomiast pierwszy laptop. No i laptop to może trochę za dużo powiedziane, bo ważył około 25 kg i bardziej nadawał się do ćwiczeń niż do pracy na kolanach. No a właśnie wtedy też na debiutanckiej płycie Budki Suflera, Cień Wielkiej Góry, ukazał się numer, który dla wielu do dzisiaj jest jedną z najpiękniejszych polskich ballad rockowych, czyli Jest taki samotny dom. Wyróżniał się na tle mocniejszego rockowego repertuaru zespołu swoim niezwykle nastrojowym charakterem. Poetycki tekst Adama Sikorskiego opowiada o opuszczonym domu, ale wielu słuchaczy odnajduje w nim także opowieść o takiej samotności, tęsknocie, przemijaniu i pamięci. Muzykę stworzyli Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski, budując klimat, który od ponad 50 lat nie traci swojej siły. Więc co ja będę dłużej mówić? Posłuchajmy.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Budka Suflera, Jest taki samotny dom w wehikule czasu. Już teraz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

To był numer idealny na taki piątkowy, ciepły wieczór, jaki mamy dzisiaj za oknem. Fuka, Liwka i Enklawa chce więcej. A wy posłuchajcie teraz uważnie. SK2 gra 100% polskich hitów, a skoro polskie hity, no to także polskie wakacje w najlepszym wydaniu, które już coraz bliżej. I my mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Przez całe lato możecie wygrać weekendy w luksusowych, pięciogwiazdkowych hotelach w najpiękniejszych zakątkach Polski. Zaczynamy od prawdziwej perełki, hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju. I to jest takie miejsce ukryte wśród lasów Kotliny Kłodzkiej, gdzie na gości czeka mega luksusowe spa, basen z widokiem na naturę, jacuzzi pod gołym niebem i strefa saun stworzona, żeby totalnie wychillować. A wszystko w otoczeniu jednego z najpiękniejszych uzdrowisk w Sudetach. Brzmi dobrze, co? Więc jak wygrać? No to już teraz wejdźcie na stronę sk2.pl i napiszcie, który wakacyjny zakątek Polski kochacie najbardziej, no i dlaczego. Spośród zgłoszeń wybierzemy uczestników naszego antenowego quizu o Polsce i codziennie w tygodniu po godzinie 15 gramy o nagrody, a w każdy wakacyjny piątek wyłonimy osobę, która zgarnie pobyt w luksusowym hotelu. Ale uwaga, każdy, kto zagra z nami na antenie, dostanie gwarantowaną nagrodę, zestaw wakacyjnych kosmetyków od Ziai, więc warto! Polskie hity, polskie wakacje i najbardziej komfortowe miejsca do odpoczynku w kraju. Zgłaszajcie się już teraz na sk2.pl. No serio, no nie ma na co czekać!

0: Bajm i numer Lola Lola na kilka chwil przed godziną 21, a po 21 w SC2 polecą dalej najlepsze polskie hity. Idealne na piątkowy wieczór, na taki piątkowy letni wieczór, no bo chyba w końcu mamy te letnie, ciepłe, przyjemne wieczory. Więc na start poleci coś romantycznego, żebyście mogli wśród gwiazd, w tym cieple zatańczyć. Edyta Bartosiewicz, Ostatni. Słyszymy się za chwilę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz i mam fajną wiadomość dla młodych i tych nieco starszych miłośników teatru. Bezbłędne Ogniki to spektakl przygotowany przez młodzieżową grupę teatralną Anim Akcje, a będziecie mogli go oglądać 23 i 24 czerwca o 19 całkowicie za darmo w Zdrojowym Teatrze Animacji. Co ciekawe, to spektakl zrobiony przez młodych, dla młodych, o młodych.
0: I mamy to na zegarach SK2. Wybiła punktualnie godzina 21 w piątek 19 czerwca. My gramy tutaj wam najlepsze polskie hity. Idealne na wakacyjne już. Takie letnie, przyjemne wieczory, które, no słuchajcie, rozpoczynają się i wakacje też już za moment, więc tym bardziej trzeba korzystać. Antonina Van Dessel, powoli już takie dobry wieczór piątkowy.

to była Cleo i jej numer Dom, a u nas w Polsce szykuje się taki weekend, który no prosi się aż o wyjście z domu, ale taką, wiecie, z lekką czujnością na niebie. W Polsce będzie mega ciepło, miejscami wręcz bardzo letnio. Na zachodzie i południu nawet około 26-28 stopni, w centrum 24-26, no i nad morzem troszeczkę chłodniej i spokojniej 20-23. Idealnie na koszulki, krótkie rękawy, sukienki, sandały, klapki, w końcu możemy to odpalić i wyciągnąć z szafy. Ale uwaga, no bo to nie będzie taki pełny, bezkarny relaks. No miejscami niestety mogą pojawić się przelotne chmury i burze, takie już typowo wakacyjne, które będą szybkie, głośne, ale i tak jak szybko przyszły, tak szybko pójdą. Czyli klasyk. Dużo słońca, trochę dramatu na niebie, no i weekend, który najlepiej zaplanować jednak na zewnątrz i korzystać, korzystać i jeszcze raz korzystać, bo będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj. No teraz numer dobry na piątek, to plan pewnie niektórych na wieczór. Jam i whisky w SC2.

To Wesce 2 był Kamil Bednarek i Messiah. W klimacie reggae szukali szczęścia. Zrobiło się tak lekko, wakacyjnie i bardzo przyjemnie. No a my teraz zmienimy sobie szybciutko nastrój, bo za chwilę na naszej antenie Dawid Podsiadło, który, słuchajcie, jest właśnie na półmetku swojej trasy obrotowy tour. Jutro Gdańsk, gdzie zostały dosłownie, bo sprawdziłam to dla Was, dosłownie ostatnie pojedyncze bilety, a za tydzień wielki finał, grande finale w Warszawie. No i niestety tam jest już wszystko wyprzedane do ostatniego miejsca, a finał zapowiada się naprawdę wyjątkowo, bo jak wiadomo, Dawid lubi podczas swoich tras koncertowych zapraszać wyjątkowych gości, więc kto wie, co wydarzy się jutro w Gdańsku, a kto wie, co wydarzy się za tydzień na finale. Więc za moment u nas Dawid Podsiadło. SK2. Nie musimy iść na koncert, bo usłyszymy w Radiu SK2. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz. Posłuchajmy. Dla tych, co nie starczyło dla nich biletów.

na milion. Dobrze wchodzi, co? To była Zuza Jabłońska, Odfiltruje rzeczywistość. A ja mam teraz coś dla wszystkich sportowych świrów. Mundial wystartował, pomimo że naszych nie ma na boisku, to my w Radiu SK2 gramy dalej. SK Karniaki Cup to taka zabawa, której ambasadorem jest Sławek Peszko. Człowiek, który łączy piłkę, emocje, no i dobrą zabawę, a do tego dochodzą antenowe zagadki i karniaki, które potrafią zmienić absolutnie wszystko. Zasady są proste. Słuchacie, zgadujecie brakujące słowo, no i macie 3 sekundy, jak przy karnym, bez zastanowienia. Trafiacie, wchodzicie do naszej jedenastki i gracie dalej o finał na Narodowym. Nie trafiacie... Gra toczy się dalej, a nagrody, no nagrody to robią wrażenie. Finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, spotkanie ze Sławkiem Peszką i ekipą Eski i Eski 2, 1000 zł kieszonkowego, loża VIP na mecz 1/8 finału mundialu. No i słuchajcie, finałowy konkurs karnych o 10 tysięcy złotych, więc no jest o co walczyć zdecydowanie, a wakacje tuż, tuż, więc no... Na ten moment mamy już 4 osoby z jedenastki w naszej ekipie, więc no słuchajcie, czekamy właśnie na Was. Zgłoszenia na sk2.pl w zakładce Wygraj i przekonajcie nas, że zasługujecie na powołanie i strzelcie swojego karniaka ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym i bądźcie w drużynie Radia SK2. Do dzieła! A muzycznie za chwilę Ewelina Lisowska. Prosta sprawa. SK2.

O właśnie, i to był numer idealny na piątkowy wieczór. Margaret i Tańcz głupia. No i może nie głupia, ale tańczcie, bawcie się i korzystajcie. Bo słuchajcie, lato chyba w końcu zagości na trochę dłużej, więc trzeba korzystać póki jest. A po 22 w SC2 na początek Monika Brodka, Grzegorz Chyży i Manam. I później widzę jeszcze wiele dobrego, więc warto zostać z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, czas na kolejną rozmowę na antenie Eski 2. Jelenia Góra dzisiaj wraz ze mną. Wyjątkowy gość Andrzej Olszewski. Andrzej, witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dziękuję, że znalazłeś dla mnie chwilę. Wiem, że to jest gorący okres, bo Andrzej jest organizatorem i pomysłodawcą zlotu klasyków w Kowarach. 8 lat, teraz 8 edycja, 8 zlot. Czy te 8 lat pokrywa się z 8 edycją, czy były jakieś przerwy?
2: Nie, co roku się odbywa, tylko podkreślam, że jestem współorganizatorem. Nigdy nie zorganizowałem tego sam, bo tego nie da się zrobić samemu takiej dużej imprezy, więc współorganizatorem drugim oczywiście jest grupa Jeleniogórskie Klasyki oraz miasto Kowary, bez którego też by to się nie odbyło nigdy. I co roku już to się odbywa i też nie wiem, kiedy już zleciało 8 lat. Tak samo 8 urodziny Muzeum Sentymentów są właśnie dokładnie w tym dniu 21 czerwca. Czas leci strasznie szybko, ale okazuje się, że impreza jest cały czas tak samo popularna, jak i na początku, tak i teraz.
1: A gdybyśmy mieli się cofnąć te 8 lat wstecz, jak to się zaczęło, pamiętasz? Skąd pojawił się ten pomysł?
2: Pierwszy był zlot, to nawet nie był zlot, to był taki spot tak zwany, czyli... To nawet
1: entuzjaści.
2: Jeleniogórskie Klasyki wspólnie z klasyki z miasta Ceramiki, taka grupa z Bolesławca, to oni zorganizowali, jak pamiętam, zakończenie chyba sezonu w 2018 roku pod Muzeum Sentymentów właśnie. No i wtedy narodził się pomysł, żeby zrobić oficjalny zlot w kolejnym roku. No i było to takie rozpoczęcie z kolei sezonu. Wtedy chyba się zlot odbywał w maju. Jeden ze zlotów był, pamiętam też, w sierpniu. To był chyba ten okres pandemii, to tam jak go przesuwaliśmy. Ale teraz staramy się, żeby zawsze był w czerwcu, tuż przed wakacjami, czyli tą niedzielę tuż przed wakacjami. No i tak to się zaczęło. Mówię, z roku na rok się okazuje, że impreza jest bardzo popularna, ludzie czekają po prostu na Kowary, po prostu czekamy na Kowary, bo tam jest najfajniejsza atmosfera, sama Starówka robi robotę, nie ma co ukrywać, jest dosyć wyjątkowa tutaj w naszym regionie. Na co dzień bardzo pusta, a ten jeden dzień w roku no, dzieje się tyle, że nie można tego chyba ogarnąć w ciągu tych kilku godzin.
1: Powiedz mi, klasyki to jakie auta?
2: Klasykami nazywamy przede wszystkim te polskie auta, czyli przede wszystkim małe Fiaty, duże Fiaty, Polonezy, ale też jakieś Warszawy, Syrenki i tak dalej. To przede wszystkim dla nas są te klasyki oraz to, co się łapie w nasz regulamin, czyli wszystkie pojazdy, wszystkie modele samochodów, których produkcja rozpoczęła się przed 91 rokiem. To są dla nas te właśnie klasyki, czyli już ponad 30-40-letnie pojazdy, to takie minimum, ale oczywiście są też młodsze, bo Maluch na przykład był produkowany do roku 2000, więc wszystkie polskie, plus jeszcze te właśnie zagraniczne, ale sprzed 91 roku modelu.
1: Ty też jesteś miłośnikiem takiej motoryzacji, no powiedzmy z zmienionej epoki.
2: Jestem, ale nie jestem, można powiedzieć, takim praktykującym, ponieważ mam tylko tego swojego jednego Malucha w Muzeum Sentymentów. No i nie ukrywam, nie mam talentu ani ręki do motoryzacji, więc jeśli ten Maluch był mi potrzebny na jakieś akcje promocyjne 4 razy w roku, to on 3 razy mi się popsuł i trzeba było go lawetować. No niestety nie jeżdżę nim za dużo. No, przyznaję się tutaj bez bicia, ale oczywiście uwielbiam te auta oglądać, czy gdzieś tam się poruszać i też podziwiam pasję osób, które albo rękę właśnie do renowacji, jak są przeprowadzane te renowacje. Też właśnie często jest tak na zlocie klasyków, że ktoś w jednym roku jest jednym autem, a za rok przyjeżdża innym się pochwalić po prostu, co mu się udało dokonać w ciągu roku, jakie auto odrestaurować na przykład. No jest to ta sama osoba, tylko kolejnym pojazdem. To też jest świetne zawsze.
1: Właśnie, na zlot klasyków każdy może przyjść w troszeczkę innej roli, bo z jednej strony są ci właściciele, ci maniacy motoryzacji sprzed lat, a z drugiej strony są to osoby, które mogą przypomnieć sobie, jak to było kiedyś, taką wykonać sentymentalną podróż do swoich lat młodości, jak z rodzicami Maluchem jechało się przez Europę, a jeszcze inni mogą poznać tą motoryzację, czy historię, której nie doświadczyli w swoim życiu.
2: No tak, no, często jest, no, tak jak właśnie powiedziałeś tutaj, że najczęstsze wspomnienie to jest takie, jak jechali całą rodziną Maluchem albo dużym Fiatem nad morze, albo do Bułgarii przez całe kilometry z jajkiem na twardo w pojemniku i tak dalej. Potem właśnie jest to ta grupa ludzi, którzy się spotykają, między sobą wymieniają się doświadczeniami. Albo to najmłodsze pokolenie, które też pomału zaczyna się jakby tym pasjonować. Są fanami maluchów, mimo że jakby nie mieli ich na co dzień, tak? Mhm. Ale są tacy czasami młodzi pasjonaci tamtych czasów. Bo dla nich to jest coś innego oczywiście niż jest teraz, ale też jest to dzieciństwo, czy młodość rodziców, czy dziadków i jest to taka żywa historia jeszcze jakby rodzinna, więc często to na tym polega, że starsze pokolenie młodszemu opowiada właśnie jak to kiedyś było, chociażby właśnie odnośnie tych samochodów. No, na przykład ja pamiętam, mój tato też miał dużego Fiata, oczywiście było ulubione takie, jak sobie położyliśmy jakieś bagaże po prostu z tyłu pod nogami, można było sobie tam zrobić jedno wielkie łóżko. No i jedno z takich wspomnień, jak się nagrzało siedzenie w tym Fiacie, to jest kajowe po prostu siedzenie, jak się nagrzało i się zapomniało o tym, jak się tyłek poparzył po prostu od razu od tych siedzeń. Albo ewentualnie zimą, kolejne wspomnienie, jak trzeba było szyby od środka skrobać, nie? To też jest takie kolejne. Mój nie zna życia ten, kto w Żuku nie skrobał szyb od środka.
1: Powiedz mi proszę, jak ten zlot będzie wyglądał w roku 2026? Czy coraz więcej osób się pojawia? Czy to jest stała ekipa? Czego możemy się spodziewać? Na co powinniśmy zaprosić?
2: W tym roku zgłosiło się około 300 pojazdów, troszeczkę mniej niż w zeszłym roku, ale tak naprawdę to czasami różnie bywa, bo to wszystko też zależy od pogody, jaka będzie w dany dzień, więc na przykład motocykle do ostatniej chwili czekają, nie zgłaszają się tam jakoś tłumnie, ale jak jest piękna pogoda, piękna niedziela, więc tych motocykli też na pewno będzie więcej. Zlot będzie wyglądał podobnie jak w zeszłym roku, jeśli chodzi o teren zlotu, czyli oczywiście Kowarska Starówka oraz ulica Jagiellończyka, czyli te dwie ulice będą zamknięte dla ruchu i łącznik, czyli taka uliczka górnicza, to będzie teren zlotu. Nie wiem, jak jeszcze było pytanie.
1: Powiedz mi, co będzie można robić, bo na pewno będzie można porozmawiać z właścicielami, poznać historię tych pojazdów, ale też pooglądać te perełki motoryzacji.
2: Tak, oczywiście chodzi o to, żeby zobaczyć te wszystkie klasyki na żywo, usiąść sobie w nich, bo często oczywiście ci właściciele się na to zgadzają, żeby można było sobie zrobić zdjęcie w danym pojeździe. Są to często naprawdę unikatowe pojazdy. Bardzo rzadko można je zobaczyć. One też często to jest tak, że one tylko wyjeżdżają właśnie z okazji zlotów z garaży. To nie jest auto do użytkowania na co dzień, nie ma co ukrywać. Przecież nikt nie będzie jeździł maluchem właśnie co pracy albo jakąś syrenką, tylko właśnie ono jest po to, żeby raz w roku w Kowarach się na przykład pojawić albo na jakimś innym zlocie i wtedy, tak jak już powiedziałem, pochwalić się tym ewentualnie, co się w tym aucie zrobiło przez rok. My też to doceniamy, mówię, rozdając na przykład puchary za najlepsze auto, za najlepszy motocykl. I też często jest właśnie doceniane to, jak ktoś podchodzi do danej renowacji. I to przede wszystkim trzeba podziwiać w tych samochodach, że to naprawdę wymaga masy zarówno czasu, pracy, jak i też pieniędzy, żeby teraz nawet odrestaurować malucha. Nie ma co ukrywać. No już nikt nie produkuje, już nikt nie tłoczy jakichś części blacharskich, mówię, do jakichś, mówię, błotników czy innych rzeczy, więc naprawdę trzeba się naszukać. Często zapłacić niemałe pieniądze na to, żeby doprowadzić malucha z 78-9 roku do stanu igła tak zwanego. To jest dlatego teraz te auta też są bardzo drogie i warto to zawsze docenić. Nie patrzeć tylko przez pryzmat tego, że maluch to było auto dla mas, bo już dla mas nie jest. Teraz już auto dla pasjonatów i kolekcjonerów.
1: Tak. Jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy, choć to trochę wybrzmiewa w naszej rozmowie. Te wszystkie auta są na chodzie, one muszą przyjechać o własnych kołach do Kowar.
2: Tak, na pierwszym zlocie taki błąd troszkę popełniliśmy w regulaminie. Nie wpisaliśmy właśnie, że auto nie wpuszczamy aut na lawetach. No i wtedy przyjechali tak zwani handlarze z klasykami, którzy nam takie wystawili auta do renowacji. A to nie o to chodzi, żeby auta do renowacji pokazać na pięknej kowalskiej starówce, więc wtedy od razu taki punkt wpisaliśmy, że auta muszą wjechać na własnych kołach na teren zlotu. Mogą sobie przyjechać oczywiście na lewecie, ale wcześniej muszą być zdjęte i muszą wjechać same na ten teren zlotu.
1: Zlot na kowarskiej starówce w najbliższą niedzielę. Czy coś jeszcze będzie się działo przy okazji? Czy będą te auta jeździły po naszym regionie? Czy jest przewidziana jakaś trasa? Czy jeżeli ktoś nie przyjedzie do Kowar, będzie miał okazję je zobaczyć na przykład gdzieś w ruchu?
2: Dzień wcześniej trzeba obserwować drogi lokalne, zwłaszcza w rejonie gminy Stara Kamienica. Tam odbędzie się rajd jeleniogórskich klasyków, który, no ja nie organizuję, tylko organizuje to grupa właśnie jeleniogórskich klasyków. Ale tam nie będzie aż 300 aut, tylko tam 60 załóg jest zgłoszonych, więc to warto na to zwrócić uwagę, że gdzieś tam będą się takie auta poruszać. Też właśnie się nie zagapić, prosimy, żeby nie doprowadzić do jakiejś kolizji. A poza tym, no to my nie organizujemy żadnej takiej parady, bo Kowary nie są jakimś dużym miastem, żeby tą paradę robić, więc najpierw jest zlot na kowarskiej starówce, powiedzmy puszczamy od godziny 10 te auta, zamykamy bramki o 12, więc jakby cała ta lista zgłoszeń zamknie się o godzinie 12 i po 14:30 przejeżdżamy jeszcze pod Muzeum Sentymentów jako taki już nieoficjalną część zlotu, no to tam jeszcze jest zawsze prezentacja aut pod dawną fabryką dywanów, która też robi, no cały czas ten napis fabryka dywanów robi jakiś klimacik i urok tamtych lat i pasują te auta jak najbardziej do tego obiektu.
1: A w tym roku też nawiązujecie do byłej fabryki dywanów, do słynnej kowarskiej mozaiki, która niestety ostatnio wiąże się też ze sporymi kontrowersjami. Nowy właściciel nie do końca dba o ten element, który niebawem ma wejść pod opiekę konserwatorską i w czasie tegorocznego zlotu będziecie też przypominać o tej mozaice, o tym kowarskim zabytku.
2: Tak, ten zlot wyjątkowo, zawsze na każdym zlocie odbywała się jakaś zbiórka charytatywna, najczęściej na jakiś wóz strażacki na przykład, albo na jakieś chore dziecko, tak, konkretne zbieraliśmy, albo wspieraliśmy, ogólnie nie mamy wpisowego na naszym zlocie, więc ja zawsze mówiłem, że przyjedźcie, my wpisowego nie bierzemy, ale fajnie jakbyście wspierali daną zbiórkę. Tak samo jak się jakieś wystawcy pojawiają z jakimiś stoiskami, to też ja nigdy jakby za to nie brałem żadnych pieniędzy, ale po prostu każdy ten wystawca, który korzystał jakby z tego zlotu, jakby powiedzmy, że ma obowiązek wesprzeć tą zbiórkę charytatywną. W tym roku jest to pod hasłem właśnie ratujemy kowarską mozaikę, czyli będziemy we współpracy z fundacją pewną, bo jeszcze swojej nie mamy. Po prostu to chwilę trwa, żeby swoją założyć, ale nie mamy na to czasu, więc zawiązaliśmy współpracę z inną fundacją. Będziemy zbierać pieniądze na rzecz działań zmierzających do odbudowy tej kowarskiej kultowej ściany, bo to jest ściana, dla której specjalnie ludzie przyjeżdżają z Polski. Jeśli ją wrzucam po prostu w media społecznościowe i to gdzieś się odbije echem szerszym w zasięgach, no to naprawdę w ten sam weekend przyjeżdżają ludzie z całkiem odległych miast, żeby to zobaczyć, póki to jeszcze na ścianie jest, bo jest to taki zabytek na pewno, no, oczywiście na skalę Polski, drugiego takiego dywanu nie ma, a nie wiem, czy nie na skalę europejską, można to porównywać jako taki obiekt nietuzinkowy i, no i zabytkowy już, bo ma 48 lat.
1: Czy można w jakiś sposób dołączyć się do zbiórki przez internet?
2: Prawdopodobnie tak, już będzie w weekend zrzutka internetowa. Na zlocie będziemy pod namiotem jeleniogórskich klasyków będziemy robić między innymi, bo będą dwa punkty jakby tam zbiórki. Będziemy sprzedawać takie cegiełki. Po pierwsze będą to magnesy z tą kowarską mozaiką, które już można kupować u mnie od jakiegoś czasu w Muzeum Sentymentów, ale tym razem przeznaczam całą tą pulę, którą mam na cegiełki. A druga rzecz to też jakby tutaj z mojej inicjatywy taką nietypową cegiełkę wymyśliłem, czyli skarpetki, które mają wzór właśnie tej kowarskiej mozaiki. To jest na zamówienie specjalne zrobione 150 par takich skarpet i to będziemy po prostu sprzedawać jako cegiełki. Aha, no jeszcze kolejna rzecz. To są wydruki zdjęć mojego kolegi Mateusza Szeligi, który zrobił też taki fajny wywiad z panią Stanisławą Lewkowicz, którą można przeczytać na jego stronie mateuszszeliga.pl. To jest autorka tej właśnie mozaiki. Ona tam opowiada całą tą historię tej mozaiki. A Mateusz swoją drogą robił wywiady z różnymi ludźmi, z takich różnych zakładów już nieistniejących. On chce to wydać w formie książki, więc też jakby to będzie wsparcie dla wydania tej książki. No ale to taki, powiedzmy, poboczny trochę temat, ale też ważny. Ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby teraz zebrać jakiś początek funduszy na zawiązanie tej całej fundacji i podejmowanie działań na rzecz odbudowy kowarskiej mozaiki.
0: Magazyn lokalny.
3: Błażej Stachewicz, zapraszam na kontynuację rozmowy z Andrzejem Olszewskim z Kowar, a pozostajemy przy wątku mozaiki na ścianie dawnej fabryki dywanów w Kowarach.
2: Moim zdaniem powinna być hołdem dla Kowar, ponieważ Kowary w Polsce kojarzą się niemal w 100%. Jeśli się z czymś kojarzą, to z dywanami.
3: Jaki jest zakres działań? Jakie są potencjalne koszty?
2: Ja po pierwsze liczę na dobrą wolę właściciela obiektu, że będzie chciał współpracować tutaj z nami, żebyśmy to odbudowali. No niestety ona jest w takim stanie, że trzeba ją zdjąć ze ściany, wszystkie te kafelki, jak najwięcej jakby odzyskać tego oryginalnego materiału. Mhm. Tych kafelków jest tam około 170 tysięcy. To jest ogrom pracy, żeby to zrobić. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że to jest trochę wariactwo w obecnych czasach, żeby coś takiego robić. By to układało 10 osób. W 1978 roku oddelegowano 10 osób, jakby pracowników fabryki dywanów, żeby codziennie jakby układali to, ten wzór w tych kafelkach. I to im zajęło około 3 miesięcy. W takim stanie, jakim jest teraz ta ściana i ten tynk, tego się nie uratuje. Trzeba zdjąć te wszystkie kafelki, jedno do jednego po prostu oczyścić, zobaczyć, ile jest braków. Projekt już mam, bo pani Lewkowicz na moją prośbę odtworzyła ten projekt w ogóle w formie takiej, jak było to przed erą komputerów, czyli farbki, pędzelek. Ogrom po prostu pracy. Ja wczoraj tam, mówię, zbierałem ten gruz, który już odpadł. No i wiem, ile to było nawet zbierania, to jest fragment tak naprawdę.
3: Czyli tak naprawdę to wszystko trzeba zdjąć, oczyścić, oznaczyć i potem przykleić ponownie.
2: Tak, najpierw ułożyć, ręcznie. Tak, we fragmentach, tak jak to było kiedyś. To są takie fragmenty, powiedzmy, nie wiem, 40 na 40 centymetrów. Na takich kwadratach, ponumerować, potem je na nowoczesnych technologiach, nowoczesnej chemii budowlanej, no, której nie było 48 lat temu, oczywiście przymocować do ściany z powrotem.
3: A powiedz mi, czy, no załóżmy, że się uda się tą mozaikę odtworzyć. Czy planujecie, żeby montaż był w tym samym miejscu, czy może bezpieczniej byłoby ją odtworzyć w miejscu należącym do miasta, w miejscu, które będzie bezpieczne?
2: Ciężko mi teraz to określić, ponieważ ciężko się dogadać z właścicielem tego obiektu. Skoro właściciel, nie ma co ukrywać, patrząc na obiekt, skoro wyrastają z dachu drzewka małe, to mam wrażenie, że jakby obiekt popada cały w degradację jakąś. Więc dopóki jakby tutaj nie ustalimy, jak tak naprawdę, jeśli ten właściciel się nie określi tego obiektu, co z nim będzie dalej, to ciężko mi mówić, czy my odtwarzamy to na tej ścianie. Bo nie mogę na ten temat powiedzieć. Na ten moment jesteśmy na etapie, po pierwsze, najpierw trzeba zrobić inwentaryzację tego, oczyszczenie nawet tego, co jest, posegregowanie tego, co już spadło, czyli zabezpieczamy to, co już spadło, robić projekt i jakieś zamierzenia, jak to odtworzyć, więc same te projektowe sprawy będą kosztowne. Nie ma co ukrywać, to jest kosztowna sprawa od samej, już nie mówię o samym wykonawstwie dalszym, ale już zgłosili się artyści, którzy chcą nam na przykład pomóc i będą artyści.

0: na założenie, nawet na samo założenie fundacji, na podejmowanie dalszych działań odnośnie projektowania. Jeśli faktycznie, mówię, nie wiem, właściciel nie chciałby tego mieć. No może tak być, że on jednak nam to odda. No to też musimy zrobić projekt na przykład nowej ściany, właśnie tak jak już wspomniałeś, na miejskim terenie.
1: To mógłby być mural, tutaj opcje są naprawdę szerokie.
0: Wybudowanie ściany o takich wymiarach, no będzie bardzo też kosztowne. Ale uważam, że w formie takiego pomnika na miejskim terenie temu miastu i tym ludziom, którzy tam pracowali, tym tysiącom ludzi, którzy tam pracowali, to po prostu się należy.
1: No to jest też świetna atrakcja turystyczna.
0: To już swoją drogą, jakby to jest coś, czego nie ma nigdzie. Ja mówię, że, ja powtarzam, że Kowarom brakuje takiej petardy, która przyciąga tam turystów. I ten dywan to jest ta właśnie ta petarda. To jest coś, co ludzie będą przyjeżdżać specjalnie, tylko tak jak do Włocławka teraz będą jeździć, bo tam z budżetu obywatelskiego postawiono wielki fajansowy talerz, który ozdobiło kilka artystek, które malowały te talerze w fabryce fajansu. I po to tam teraz ludzie będą jeździć, żeby sobie z tym talerzem zrobić zdjęcie. I właśnie o to chodzi, żeby sobie ludzie przyjechali do tych Kowar i z tym dywanem sobie robili zdjęcie i puszczali to dalej, bo mozaika kowarska jest najpopularniejszym zdjęciem na Instagramie, jeśli się wpisze hashtag Kowary. No, są jeszcze oczywiście park miniatur, na przykład, czy kopalskie, te kowarskie kopalnie, sztolnie, czy kopalnia, to szkło uranowe, no, pojawia się tam. Ale najpopularniejszym jest ta mozaika, bo ona jest unikatem na skalę kraju i jest takim właśnie czymś, co wyróżnia to miasto i wyróżniało cały czas i wyróżnia do dzisiaj, bo jakakolwiek by do Muzeum Sentymentu przyjechała grupa w wieku 40, powiedzmy plus, ja pytam się, z czym państwu kojarzą się Kowary, to chórem odpowiadają wszyscy, że z dywanami. Gdzie nie pojadę na Śląsk, spotkam przypadkową osobę, Kowary, no dywany, właśnie tutaj poznałem takiego pana, który prowadzi antykwariat. No Kowary, a powiedz mi, ile taki dywan będzie teraz kosztował, bo ja chcę sobie tutaj w swoim antykwariacie położyć taki i postawić tanie fajną komodę. Ja mówię, nie wiem, bo nie ma już tej fabryki, nie? Więc takie mówię różne historie i cały czas jakby te Kowary żyją, znaczy ta historia produkcji dywanów w Kowarach żyje w Polsce, tylko nie w Kowarach. Tylko w Kowarach ona umarła i wszyscy powiedzieli, po co będziesz to promował, skoro nie ma tu producenta dywanów. A jeszcze jedna kwestia. Ostatnio też przyszli do mnie goście i powiedzieli, że gdzieś tam za Warszawą czy gdzieś jeździł po wiosce wóz z dywanami i nabierali tak naprawdę ludzi starszych na to, że oni sprzedają kowarskie dywany.
1: Czyli żerowali na sentymencie.
0: Cały czas żerują tam sprzedawcy na tej historii.
1: Historii, która jest jeszcze do zagospodarowania.
0: To jest zagospodarowania i to jest to, że kowarski dywan był po prostu pierwsza klasa, nie? Najlepszy, jak każdy chciał mieć taki wielokolorowy, świetny wzór, świetna jakość i tak dalej. Jakby ta historia cały czas żyje w Polsce, tylko nie w Kowarach.
1: Andrzeju, zrobiliśmy taką pętlę. Zaczęliśmy od zlotu klasyków, porozmawialiśmy troszeczkę o mozaice. No i na koniec, pokrótce, w tym okresie wakacyjnym, czy jakieś nowości czekają w Muzeum Sentymentów na gości?
0: W Muzeum Sentymentów pojawiły się w tym roku dwa nowe pomieszczenia. To jest nawiązanie do wypożyczalni kaset wideo i drugie to nawiązanie do kafejki internetowej. Niby świeży temat, niby wszyscy znają, ale no, gdzie jest teraz kafejka internetowa?
1: No, najbliższa. Tutaj, na stole.
0: No, w telefonie
1: leży,
0: tylko. Telefonie. Nie ma już tego tak naprawdę, więc no, powiem tak, najmłodsze lata, najświeższe wspomnienia, a jedne z najtrudniejszych do zrobienia wystaw. Bo te rzeczy były tak powszechne już, że na bieżąco zostały wyrzucone. Śmieszne to może się wydawać, ale tutaj masz monitory płaskie, a żeby zdobyć monitory CRT, to jest teraz trudne.
1: No to prawda.
0: Wszyscy to wywali, bo
1: jeszcze działające.
0: Bo to takie grzmoty, które zajmowały dosyć sporo miejsca w piwnicy, czy w pokoju, na szafie, czy gdzieś na strychu. I naprawdę było mi trudno to znaleźć, żeby po prostu do starego peceta dać mu monitor CRT.
1: Czy będą też modemy z tym charakterystycznym dźwiękiem?
0: Jeszcze tego nie ma, ale muszę to jakoś zorganizować właśnie.
1: Albo symulować, albo oryginalne.
0: Tak, jakoś zasymulować ten dźwięk właśnie. Ale
1: on był bardzo charakterystyczny.
0: Muszę to jakoś...

0: no, jakoś to zorganizować. Najciekawszy eksponat, który mam, to tylko dopowiem, w pożyczalni kasy tak akurat go ustawiłem, to jest telewizor projekcyjny. Coś, czego w ogóle w Polsce nikt nie widział nigdy. Japońskiej produkcji z 1980 roku. Udało się takie coś w ostatniej chwili też uratować, bo zadzwonił do mnie kolega, mówię, weź sobie, bo jak nie, no to jadę na przok z tym, nie? No bo mi też zajmuje pół piwnicy. No i to telewizor, który nadaje po prostu obraz z trzech malutkich ekraników, powiększa się to na zwierciadle i zwierciadło odbija dopiero na ekran. To jest telewizor projekcyjny.
1: Jaka przekątna?
0: Przekątna ekranu, na którym się odbija, no to może być gdzieś z 50 cali, wydaje
1: czyli,
0: mi się.
1: Czyli to przy ówczesnej technologii waży około 1 000 000 ton.
0: No, 120 kg to gdzieś waży całości, no.
1: No, przenośny sprzęt.
0: No, właśnie no. Dlatego mówię, to jest coś, ale... Teraz jak widzę, turyści przychodzą koło tego, odwiedzający nie wiedzą w ogóle o co chodzi, tak patrzą i dopiero jak ja im zaczynam tłumaczyć, to robią wielkie oczy, że w ogóle w 80 roku była taka technologia, jak my marzyliśmy w ogóle o czarno-białym telewizorze.
1: No tak, coś powyżej 20 cali, to było chyba już nie do pomyślenia.
0: No, czarno-białe jeszcze mieliśmy, prawda, ale mało kto miał, nie wiem, jakiś kolor w 80 roku, nie?
1: Tak, albo w jeziorze się mógł co najwyżej przejrzeć. A powiedz mi proszę, kasety, co udało się znaleźć, ile tych kaset jest, bo z tego co pamiętam to były ogromne ilości, no i nie wolno zapominać o przewijaniu.
0: Kaset były setki, tak, ale przyznam, że nie udało się tego za wiele znaleźć. To też nie mam tak dużego pomieszczenia, żeby to pokazać, to tylko taka namiastka, ale tam myślę, że chyba z 200 kaset udało mi się wystawić.
1: No, to już ten efekt ściany filmu jest uzyskany.
0: No oczywiście starałem się tam jakieś różne kultowe dosyć mieć te tytuły, przynajmniej na grzbietach, żeby były, no bo tego już nie puszczamy, tam nie ma co ukrywać, ale są też tutaj z Jeleniej Góry mi się udało znaleźć kasety wypożyczalnie jeszcze z naklejkami, właśnie 3 złote na przykład za wypożyczenie, i, no, ale kara 5 zł za nieprzewinięcie na przykład.
1: Jeszcze te kolory były nowość, super nowość, już jakiś taki trochę starszy tytuł też to się różniło cenowo.
0: Co tam jeszcze? Tam kilka plakatów udało mi się kinowych tam dowiesić, bo kiedyś uratowałem. I plakaty z aktorami, czyli młodym Leonardo DiCaprio na przykład, jak się dziewczyny tam kochały w latach 90. jeszcze, nie, czy początku 2000, no to takie właśnie plakaty, no wbrew pozorom robi to duże wrażenie, bo wszyscy zapomnieli o tych sprawach, mówię, ale mieli to kiedyś wszyscy w pokojach powieszone.
1: Dziękuję Ci, Andrzej, bardzo serdecznie za rozmowę. Drodzy Państwo, Andrzej Olszewski był dzisiaj moim gościem. To zlot klasyków w Kowarach już w najbliższą niedzielę o 11:00. Zapraszamy do miasta nad Jedlicą na Starówkę, ale to także Muzeum Sentymentów oraz Fundacja Walcząca o Kowarską Mozaikę. Andrzej, bardzo Ci serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkich zapraszam w niedzielę w imieniu swoim, jak i grupy Jeleniogórskie Klasyki.
2: Czas zmienić temat. Czy były starosta karkonoski miał maturę? To pytanie zadawali polityczni oponenci Krzysztofa W. od wielu miesięcy. Starosta twierdził, że egzamin dojrzałości ma, a sprawę wyjaśniała prokuratura. Śledztwo właśnie się zakończyło. Jak się okazało, matura byłego starosty była sfałszowana. I choć Krzysztof W. posługiwał się dokumentem idąc na studia, nie poniesie odpowiedzialności karnej, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z Jeleniogórskiej Prokuratury.
3: Prokurator Nowy W Bolesławcu umorzył dochodzenie w dwóch wątkach. W sprawie podrobienia dokumentów w postaci świadectwa dojrzałości, które miało być wystawione przez Liceum Zawodowe Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu oraz dwóch jego odpisów wystawionych na dane Krzysztofa W. Drugi wątek dotyczył posłużenia się tym świadectwem jako autentycznym poprzez przedłożenie go 17 listopada w 2001 roku w Jeleniej Górze rektorowi Kolegium Karkonoskiego wraz z podaniem o przyjęcie na studia wyższe. Oba czyny umorzone zostały z przyczyn formalnych, to jest uwagi na przedawnienie ich karalności. Prokurator w toku prowadzonego postępowania zebrał obszerny materiał dowodowy, m.in. dokumentację ze szkoły wraz z księgą egzaminu dojrzałości. Przesłuchano także kilkoro uczniów, którzy uczęszczali do tej szkoły i w 1999 roku zdawali w nim maturę. Ówczesne kierownictwo szkoły w Karpaczu. Wszystkie te osoby stanowczo zaprzeczyły, aby Krzysztof W. uczęszczał do tej szkoły i w 1999 roku zdawał w niej egzamin dojrzałości. Nie ma żadnych dokumentów, które by wskazywały na to, że ta osoba przystąpiła w 1999 roku do egzaminu dojrzałości w Liceum Zawodowym w Karpaczu. Oprócz tego Krzysztof W. nie zdawał egzaminu maturalnego, to posłużył się tym sfałszowanym dokumentem w postaci świadectwa maturalnego, przedkładając go właśnie rektorowi Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Doszło do popełnienia przestępstwa, ale z uwagi na upływ czasu, upłynęło 25 lat, osobom, które dopuściły się popełnienia tych występków, nie można przedstawić zarzutów. Takie czyny z artykułu 270 paragraf 1, czyli podrobienie dokumentu, posłużenia się tym dokumentem, one zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności i przedawniają się z upływem 10 lat. I ta decyzja o umorzeniu dochodzenia jest jeszcze nieprawomocna, natomiast prokurator rejonowy w Bolesławcu wyłączył z tego postępowania do odrębnego prowadzenia do postępowania administracyjnego materiały, aby wszcząć procedurę unieważnienia dyplomu ukończenia wyższych studiów przez daną osobę.
2: Na razie decyzja o umorzeniu śledztwa jest jeszcze nieprawomocna.
4: Magazyn lokalny.

0: to właściwie za miejsce w historii szklarskiej Poręby i całego regionu?
1: To była perła przemysłowa Karkonoszy, Huta Józefina, czyli Josefinenhütte-Schreiberhau nad Kamienną, powyżej Kruczych Skał zamieniła szkło w sztukę i motor rozwoju szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry i okolic.
0: Czyli nie tylko dymiące kominy, ale też wizytówka regionu.
1: Tak, od początku stawiano na jakość i prestiż.

0: otwierały jej drzwi na kolejne rynki.
1: Co dokładnie tam powstawało?
0: Wazony, dzbany, karafki, zestawy toaletowe, kałamarze, sosierki, cukiernice. W różnych kształtach, kolorach i ze zdobieniami, które trafiały do najbardziej wymagających klientów w Europie i poza nią.
1: A sam Franz Pol co takiego zrobił?
0: Eksperymentował. Odkrył na nowo emaliowane szkło biało-powłokowe, znane ze starożytnego Rzymu.

0: Przełomem była londyńska wystawa światowa, potem sukcesy w Paryżu i Wiedniu. Z czasem luksusowe szkła eksportowano do Rosji, na Daleki Wschód i do Stanów Zjednoczonych, co przynosiło regionowi pieniądze, rozwój usług i rozpoznawalność.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Jelenia Góra.
2: Brzmi jak historia nieustannego sukcesu. Jak Huta Józefiny przeszła przez pierwszą wojnę światową?
0: Wojna zmieniła priorytety. Huta przestawiła się z luksusowych serwisów na produkcję militarną, a po wojnie, gdy zabrakło zamówień, groziło jej załamanie.
2: Co ją uratowało?
0: Kluczowy był profesor Aleksander Kwol, który stworzył blisko 1000 wzorów, łącząc elegancję z funkcjonalnością. Aby przetrwać kryzys, powołano też konsorcjum z zakładami w Sobieszowie i Piechowicach, tworząc spółkę Józefinen Hütte Akcyjna, specjalizującą się w szkle ołowiowym na światowym poziomie.
2: Czyli lokalny sojusz gigantów szkła. Kto tym kierował?
0: Przez 29 lat Franz Weichert, potem Albin Kloss.

0: produkcję wojenną. Zamiast luksusowych kryształów wytwarzano tanie szkło prasowane, m.in. słoiki do przechowywania żywności.
1: Od cesarskich serwisów do zwykłych słoików. Co stało się z hutą po wojnie?
0: Po wojnie huta została przejęta przez władze polskie, z czasem przemianowana na Julię. Zmieniła się nazwa i realia polityczne, ale tradycja szklarska w regionie przetrwała.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Jelenia Góra.
3: Wspomniałaś,

0: coś w rodzaju katalogu naczyń. Ich kształtów, zdobień, proporcji. Dla historyków szkła to bezcenne źródło wiedzy o rozwoju stylu i oferty Józefiny.
1: Czyli można prześledzić, jak od eleganckich kucharów przez Art Deco, aż po okres wojenny.

0: do Józefiny, która przez dziesięciolecia łączyła sztukę, technikę i życie całego regionu.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Jelenia Góra.
0: Skoro już wiemy, jak niezwykłą drogę przeszła Huta Szkła Kryształowego Józefina w Szklarskiej Porębie, to zobaczmy, co ta historia znaczy dzisiaj.
2: To historia, w której widać, jak przemysł kształtuje miejsce.

0: znakiem rozpoznawczym.
1: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Radia SK2 Jelenia Góra.
2: Zatrzymajmy się na chwilę przy samej architekturze, bo to nie jest tylko historia o szkle, ale też o bardzo charakterystycznym budynku nad rzeką.
0: Główny budynek

0: Historia miasta w Radiu SK2 Jelenia Góra.
1: I w tym miejscu pojawia się nowy rozdział, który budzi sporo emocji. Bo nagle okazuje się, że Józefina może dostać drugie życie.
2: Przełomowy jest 18 grudnia 2024 roku.

0: budowa nad rzeką. Bardzo ważna ma być reaktywacja manufaktury szkła z działającymi piecami i pokazem tworzenia szkła na żywo.
1: To brzmi jak powrót do korzeni, ale w zupełnie nowej oprawie.
0: Dokładnie. Chodzi o połączenie autentyczności z nowoczesnością na terenie około 3 hektarów. Kluczowe będzie pogodzenie ochrony zabytku z nową zabudową hotelową.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski2 Jelenia Góra.
1: Zawsze przy takich projektach pojawia się obawa, że inwestor przesadzi z nowoczesnością i zatrzyma.

0: wyglądać taki dzień w przyszłej Józefinie. Ktoś przyjeżdża do szklarskiej poręby, idzie na szlak, a potem schodzi nad Kamienną. Przechodzi mostkiem do dawnej hali, ogląda pokaz hutniczy, a wieczorem słucha koncertu w tej samej przestrzeni.
1: To jest właśnie ta wizja. Miejsce, które łączy różne aktywności. Muzeum, w którym można dotknąć historii. Manufaktura, w której widać ogień w piecach. Sala, w której odbywa się konferencja albo spektakl. A obok hotel i strefa wypoczynku nad rzeką.
0: I wszystko to w budynku, który pamięta czasy, gdy w Londynie podziwiano puchary z wizerunkiem królowej Wiktorii.
1: Oczywiście trzeba pamiętać, że na razie mówimy o planach. Szczegółowy zakres prac nie jest jeszcze znany. Przed

0: by pokazać się z innej strony, nie tylko jako miasto szlaków i wyciągów, ale też jako miejsce z bogatą tradycją rzemieślniczą.
1: I to tradycją, która jest wpisana w samą nazwę miasta. Szklarska nie wzięła się znikąd. Huta przez ponad 150 lat była jednym z głównych punktów odniesienia. Teraz może znów stać się ważnym elementem miejskiej tkanki, ale już w nowej roli.
0: Z jednej strony mamy więc historię. Hrabia Szafgotz, Josephine, Franz Paul, wystawy w Londynie, Paryżu i Wiedniu, rubinowy puchar w Herbie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.